Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochaj lub nienawidź, jestem...

To jest Radio ESK. Let's go.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

Ty to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria?

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Jeszcze w okolicy 17 kresek, potem do 26 stopni i ta temperatura odczuwalna będzie podobna. W Zielonej Górze dziś jest zachmurzenie zmienne, a po południu może pojawić się więcej słońca. Na drogach o tej porze jeszcze spokojnie.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia w Tatrach. Polski turysta zginął po upadku z czarnego szczytu. Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów. Z pomocą ruszyli mu słowaccy ratownicy, z którymi skontaktowała się jego partnerka. Para nie miała niezbędnego sprzętu do wspinaczki. Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie, giełdy w dół, a ropa w górę. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Na Bliskim Wschodzie wrze, wojska USA i Iranu prowadzą wzajemne ataki. Ostrzelane zostały m.in. dwa tankowce. Tym wydarzeniom przygląda się dokładnie rynek paliw.
3: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
2: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Cena baryłki ropy to prawie 80 dolarów. Jeszcze na początku lipca kosztowała około 70. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes Łokik postawił youtuberom Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. W czasie transmisji namawiali do zakupu swoich produktów.
4: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść koszt. A jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
2: Wyjaśnia psycholog Ewa Winnicka, jeśli zarzuty się potwierdzą, youtuberom grożą wysokie kary finansowe.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Zaczynamy wtorek, to jest trzeci tydzień wakacji. Halo, centralo, dzień dobry, wstajemy!
7: Wspaniale!
6: Ciekawe, kto jeszcze oprócz nas nie śpi o tej porze? Ty, może zrobimy taką mapę porannego wstawania Polski?
8: Dobrze, my na pewno już nie śpimy. Jesteśmy gotowi do boju.
6: To wpisujcie miasta, miasteczka, wioski, wioseczki, które już są na nogach.
8: Albo Messenger, oczywiście głośniczek, nagrywajcie się, mówcie, trąbcie.
6: Z tej strony Warszawa, ulica Jubilerska.
9: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody.

0: Dzisiaj mi się będzie łatwiej biec przez program i przyjemniej, bo mam nowe kapcie.
1: O, takie cichobiegi fajne, no.
0: Nowe trampki. Bardzo lepiej się robi.
1: Czekaj, 14 lipca, czyli cała wypłata poszła na kapcie, okej.
0: A nie, była promocja. Coś się dam o połowę taniej do tego. Jeszcze mam połowę.
1: Wpisujcie miasta, miasteczka i wsie. Kto już wstał? Słuchaj, dostałem prywatną wiadomość.
0: Prywatną, prywaciarza.
1: Ojciec,
0: ode mnie?
1: Ojciec pisze.
0: Ojciec prawdziwy twój?
1: Przytok, ulica Kąpielowa, jesteśmy obudzeni od 4:15. Mój tata już jest w tym wieku, że po prostu kładzie się o 19, ale wstaje o 3:30.
0: Po co ma spać, jak można nie spać i pilnować domu, prawda?
1: Tak jest,
0: synka
1: oczywiście.
0: Nie ma, nie wiadomo, co się tam może dziać, no.
1: No.
0: A tata jak ma na imię?
1: No Piotruś.
0: Panie Piotrze.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Synek wspaniały, naprawdę super.
1: Kogo dokładamy jeszcze? Z jakiego miejsca na świecie nas słuchacie? Robimy poranną mapę Polski, a może i świata. Dzień dobry.
2: Kryjewska, Poznań nie śpi. Sklep mięsny budzi się do życia, czekając na wszystkich cudownych klientów.
0: No, wchodzi z takiego mięsnego, a tam rzucają, prawda? No,
1: co tam, panie Pawle?
3: Kolejne dźwięki tutaj dorzucam.
0: Kolejne
1: słuchacze.
0: Kolejne miasta, aha. Bardzo dobrze, mapa
3: Bolków
0: się powiększa.
3: Pozdrawia też.
0: Tak?
4: Hejka, są z wami Czechowice Dziedzice, które zmierzają na dyżur do Bielska-Białej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Kłaniamy się, proszę
0: Bielsku,
1: bardzo.
0: Oj, tam w komunikacji miejskiej to trzeba, no, tam się jeździ, oj.
1: I jeszcze pan
0: Czarek. Mięsne jeżdżą w tych, no.
1: Pan Czarek jest z nami, ale pan Czarek bardzo krótko.
5: Łódź, góra. Jankes
0: i Wiktor. Żeby nie było, ja kocham Łódź, uwielbiam, naprawdę, to jest moje drugie, nawet trzecie miasto już, no.
1: Bardzo się cieszę, no.
0: Proszę.

0: poranne pracowanie.
1: No i jest nasza zguba. Gdzie
2: dzień
1: ty?
2: Dobry, ile można
1: gdzie
2: pić kawę?
1: Jadziola, cały czas po tych korytarzach kręcisz, no.
3: Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteś, Basiu, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztof Rutkowski.
1: Tak, Krzysztof Rutkowski, słuchajcie, obronił licencjat. Aha. Także to już jest...
3: Prawdziwy?
1: Człowiek wykształcony, oczywiście.
0: Ale na co ten licencjat, przepraszam?
1: No, po na to, prezydenta. Żeby pracować dla prezydenta.
0: Aha.
1: Wyszedł i powiedział, że kraj wymaga fachowców i on bardzo chętnie będzie służył Karolowi Nawrockiemu, wyraził chęć służenia całemu narodowi polskiemu i to, uwaga, powiedział, że będzie pracował bez wynagrodzenia.
0: Wow! O, no. I co on by tam miał robić?
1: No, chyba to samo pamiętacie, co Stańczyk robił na dworze króla. Rozśmieszał gości.
3: Słuchajcie, to jest też dobre. Robert Biedroń, jak się okazuje, czyli polityka, na chwilkę tylko oczywiście, aha, wziął udział w festiwalu Techno. Porządna impreza była. Rzucił relację na Instagrama, na której nienaturalnie jak ludzie stwierdzili, ta szczęka coś tak mu się jakby nienaturalnie działa.
1: No w końcu festiwal Techno.
3: No, no i część internautów uważa, że europoseł był pod wpływem jakichś różnych środków zakazanych. Tak piszą w internecie.
1: Złe języki ludzkie, złe podszepty.
0: Ej, tam czepiają się. Patrzą na to, co wrzucił i widzą, że bije od niego jakieś ciepło.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: Teraz będzie ciepło. Patrzcie, jak zagramy. Gorąco wręcz.

0: Odpalili syntezator z samego rana. Tu, tu, tu, tu. 25 minut po 6.
1: No dobrze, pytamy was, skąd jesteście, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście, halo, halo?
0: Janki, chyba twoi się kłaniają.
2: O. No hejka, pozdrawiam Mateusz, jadący do pracy z pięknego Gorzowa Wielkopolskiego.
1: A, w skrócie pięknego.
0: No, Racusza nie macie, ale to ładne miasto. Piękne.
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
1: Za chwilę newsem, Marcin Procki, bądźcie z nami.
4: Nie

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
3: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesoło Wewa 95, 669, Diesel 677, Diesel Premium 677, LPG 319.
4: To będzie ostatnia reklama. Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
8: Dziś maksymalnie 26 kresek, także kolejny ciepły dzień przed nami. Spodziewajmy się wysokich temperatur już do końca tygodnia. Będzie również sporo słońca, ale od czasu do czasu może przelotnie popadać. Na drogach o tej porze jeszcze spokojnie.
7: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 6.30, to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego wydanie. Orzeczenie to jest niezaskarżalne. A przypomnę, były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Burze i silny deszcz przechodzą aktualnie przez Świętokrzyskie i Małopolskę. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia. Miejscami spadło do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy, a możliwy jest też grad.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
11: SK Sport News.
9: Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się dziś jako zawodnik Chicago Fire. Na razie podczas klubowego treningu wystąpi

0: A Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR półfinałowego meczu Mundialu Francja-Hiszpania. Ten dziś odbędzie się we wtorek na stadionie Warlington. Nadal nie wiadomo, czy okazję do posędziowania dostanie jeszcze Szymon Marciniak. Polski arbiter może jeszcze zostać sędzią półfinału Anglia-Argentyna meczu o trzecie miejsce albo finału.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Dzień dobry, nadajemy do Was z centrali. To jest wtorek, 14 dzień lipca i 31 minut po szóstej.
3: Dzień dobry, kto z nami jest? Halo, halo miasta, halo miasteczka, halo wioski.
4: Cześć SK, Paulina, w drodze do pracy, Krzyszkowo, Rokietnica, Kieksz, no i Poznań, witają.
2: A, to jest ten sławny wielkopolski trójkąt bermudzki.
3: Zgadza się. No dobrze, no tak samo jak Trójmiasto, prawda? Trójkąt. No.
2: Teraz uwaga, cofamy się do czasów tej bardzo wczesnej młodości. Powtarzaj za mną. Gu, gu, ga, ga.
3: Lady Gaga. The good girl in your tree.

0: Ty, gdzie jest lato? No na balkonie stygnie, Kuba i Kuba śpiewają, przecież mówią, no. 38
1: posłów. Ale idzie, idzie, idzie, będzie ciepło, już coraz cieplej. Wczoraj tak w ogóle taka duchota była tak zwana, jak to moja mama mówi zawsze.
0: Dziwna akcja, bo z samego rana jak jedziemy do radia, to jest taka jesień, a potem po południu się już robią takie tropiki jakieś, no takie,
1: To jest lipcopad.
0: Aby mamy ogólnopolską mapę porannego wstawania, kto dołącza, wbijamy kolejną szpilkę na mapę.
2: Dzień dobry, tutaj Kutno się kłania Piotrek, pozdrawiam.
0: Proszę bardzo.
1: To jeszcze jest Robert z Chicago.
0: Tak jest, od wczoraj Robert Lewandowski już w Chicago, dzisiaj w nocy chyba tam lądował, ale powiem ci, że są plotki, to w ogóle ludzie to są okropni, że tak plotkują, bo pojawił się filmik z Robertem z ambasady Stanów Zjednoczonych, włącz sobie tutaj na dole play, patrz.
1: Pokaż, no.
0: Mam na komór czaczo.
1: Pokaż, no.
0: Zobacz na jego buzię.
1: Aha.
0: I ludzie twierdzą, że ta buzia to jest buzia z botoksem, że podobno Robert sobie przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, żeby się upodobnić do gwiazd Hollywood...
1: Że trochę botoksu, myślicie?
0: Że niby się wspomagał.
1: Ale
0: no.
1: nie, czy ja tak patrzę, to nie jest botoks, to pewnie wyciąg z młodego jarmużu, tak na niego działa. Może naprawdę.
0: By... Albo przecież on był ostatnio na urlopie, odpoczywał sobie chwilkę.
1: No i organizm zwariował.
0: Człowiek trochę zje, popije, buzia mu spuchnie, a ci, że botoks.
3: Kama.
0: Ja tak normalnie wyglądam po dwóch dniach grilla.
4: Wzburzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisu.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
1: Słyszysz to? To dźwięk wielkich emocji. Speedway Euro Championship. Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu w Zielonej Górze. Kto wygra? Dudek, Mikkelsen, Madsen, a może Pawlicki? Na starcie 16 najlepszych zawodników Europy, w tym aż 4 reprezentantów falubazu. Zabierz rodzinę i znajomych. Czeka na Was miasteczko Kiwica. Bilety rodzinne i zniżki dla grup. Zielona Góra 18 lipca o 18. Bilety na abilet.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesoło Wewa 95 669, diesel 677, diesel premium 677, LPG 319.
3: I po reklamie.

0: 12 minut do 7, to teraz, teraz, teraz.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you, Martina!
1: Dziw urodziny.
0: Kama, wracaj do nas. Martyna jest mistrzem ogarniania, która jest z nami. Halo, dzień dobry, witamy.
3: Cześć.
0: Jest. Co dzisiaj fajnego już ogarnęłaś?
3: Wstałam, jadę do pracy, wiozę kolegów i koleżanek.
0: Żyjesz w wiecznym pędzie. Mamy taką informację od donosicieli, sygnalistów.
3: Tak. Teraz.
4: My jesteśmy mistrzami nieogarniania z Jankesem. Gdybyś miała komuś dać jakąś złotą radę, jak

0: i koleżanek.
1: O,
2: żyjesz w wiecznym pędzie. Mamy taką informację od donosicieli, sygnalistów.
0: Tak. Teraz.
1: Bo my jesteśmy mistrzami nieogarniania z Jankesem. Gdybyś miała komuś dać jakąś złotą radę, jak?
0: Nie, zdradzę tajemnicę. Nikt nie ogarnia.
3: A o, to ładne.
0: Się martwują.
3: Dziękuję, to jest bardzo ładne rzeczywiście.
2: No dobrze, okej. Okay. Czego tobie życzyć, Martynka, z okazji urodzin, przy okazji?
0: Pozdrowia tylko.
2: Zdrowe. A co brakuje?
0: Zdrowie najważniejsze. Jak jest zdrowie, to już wszystko jest.
2: No dobrze.
1: To zdrówka, no jednak trochę tych pieniążków. Stuwa od nas, a do tego zapas oryginalnego soku.
0: Dziękuję bardzo.
2: Od kogo dostaliśmy zlecenie na Martynkę? Do końca nie wiemy. Jak myślisz, kto mógł ciebie zgłosić?
0: Nie mam pojęcia.
1: To my też nie wiemy, bo wiesz co? Bo my nie ogarniamy tego. No.
2: Martynka, wszystkiego najcudowniejszego dla ciebie. Uśmiechaj się tak za każdym razem, jak teraz, w tym momencie. A coś chciałabyś jeszcze przekazać innym? Są podłączeni?
0: Życzę wszystkim miłego dnia.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
2: No i co, ładnie to ogarnęła.
1: Każdy znajomy Martyny będzie mógł powiedzieć: ej, to ja, nie, to ja, nie, to ja, ja, nie, to ja cię zgłosiłem.

0: Encio Mama. Za 5 minut siódma, no taka mama z Jennifer Lopez. Tam, mam wrażenie, że tam im starzej, tym lepiej.
1: No, no to jest.
2: Ona bierze przykład z Krzyśka i Misza.
0: Tak jest, to jest zagraniczny Krzysiek i Misz. Czyli Jennifer Lopez, za chwilę nasz Krzychu, czyli Marcin Procki wpadnie. Zapytaj się mnie, co w newsach?
2: A, jakoś nie mam ochoty.
0: Zapytaj!
2: Ciekawe, coś w newsach.
0: O dwóch zbiegach będzie.
2: O tak?
0: Tak.
2: Nie, że o jednym, tylko o dwóch.
0: Jeden jest wciąż niezłapany, to jest Zbigniew Ziobro.
2: Okej.
0: Okay. A drugiego już złapali, bo to jest Puma. Kama i Wiktor.
3: Reklama. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij.

0: Biedronka.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Na termometrach w Zielonej Górze w okolicy 26 stopni, do tego może dziś przelotnie popadać deszcz. Więcej pojazdów na przykład w okolicy Jaskółczej, Waryńskiego, a także Podgórnej. Noga z gazu również na Kożuchowskiej i Wrocławskiej.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 7, to jest Eska News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA. Reporter Eski Michał Sklimowski z tym tematem. Michale, skąd taka decyzja?
3: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
4: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
3: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
2: Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafiła do zoo w Poznaniu. To jednak tylko na pewien czas, mówi Remigiusz Koziński, rzecznik ogrodu.
5: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
2: A przypomnę, że puma wymykała się służbom przez tydzień i jej wiek jest szacowany na około 6 miesięcy. Koniec z jednorazowym sprzętem. Lada chwila wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. A przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia na przykład części zamiennych.
6: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
2: A mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Przepisy wejdą w życie 31 lipca.
7: Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: My mówimy Chicago, wy mówicie?
9: Serdecznie pozdrawiam z podwarszawskich marek. Dziękuję kogutowi sąsiada, który mnie obudził o 3:30.
8: Nie kończył że co?
10: Kogutowi sąsiada pani dziękuję. Normalnie w markach żyją koguty i budzą ludzi.
8: A jaka marka koguta?
10: Aż mi się przypomniała od razu ta najgorsza marka koguta.
8: No.

0: No, pozdrawiam.
1: Tu Łódź, choć zachmurzona i jeszcze chłodna, melduje się do wykonania zadania.
2: No, bardzo dobrze. Stany Zjednoczone też są z nami. Oczywiście. No tak, no, odzywają się ludzie, między innymi z Chicago. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. A gdzie mieszkał Michael Jackson?
3: Wszędzie.
2: Bardziej chyba Los Angeles, okolice, prawda?
3: W każdym hotelu, jaki tylko sobie zażyczył.
2: Słuchajcie, film o Michaelu Jacksonie, film Michael, taki jest tytuł, Michael, po prostu.
3: Widziałem zajawki jakiś czas temu i to już jest w kinach? To już
2: tak,
3: grają to?
2: Opowiadający o życiu Michaela Jacksona stał się pierwszym biograficznym obrazem, który przekroczył granicę 1 miliarda dolarów przychodów z biletów na całym świecie. Miliard dolców, niesamowita historia, tak to właśnie wygląda. Szok.
3: No, Michael Jackson, postać co najmniej kontrowersyjna, jedni go uwielbiają, można go kochać, można go... Nie lubić, no, ale na pewno warto zapamiętać jego słowa.

0: Szkoda, że wy tak ładnie nie śpiewacie na antenie. Tak jesteśmy. No właśnie.
1: No chcemy jeszcze troszkę popracować.
0: Ja tak się męczę.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Słuchajcie, naprawdę nikt was nie weźmie. Znaczy do chórków może kiedyś gdzieś tak, do jakiś festiwal.
1: Koszuleczka, koszulinka do wzięcia. Piękna, wakacyjna, eskowana. Oprócz tego jeszcze dorzucimy wam magazyn SK Story. Aktualne wydanie to jest zestaw nagród, jeżeli chodzi o siódemkę.
0: Zapraszam oczywiście. Najpierw trzeba się dodzwonić. 664-402-302.
1: A potem trzeba dobrze odpowiadać.
0: Proste?
1: Proste.
0: Bardzo proste. Zapraszamy. To dzisiaj pierwszy. Dzień dobry.
1: Czyli sprawdzam. Działa. Dobra, jeszcze.
3: Halo, witam.
1: Działa. Dobra,
0: działa wszystko?
1: Działają.
0: Działa.
1: Kim ty... jesteś?
3: Łukasz.
0: Witamy. Łukasz się potrafi uśmiechać?
3: Jeszcze raz?
0: Czy potrafisz się uśmiechać? Pierwsze pytanie.
3: Tak.
1: Zaliczone.
0: Bardzo dobrze.
1: To było pytanie zerowe. Tak. W jakim państwie, słuchaj, mówi się bonsoir, a na przykład jada się też croissanty i mówi się, że vous trouvez un chambre pour quatre personnes?
3: Francja.
0: Bonjour. Bardzo dobrze.
1: Okay.
0: Drugie. No dobra, okej, okay, lecimy dalej. Co robiła czarna krowa w kropki bordo?
3: Gryzła trawę kręcąc mordą.
1: Dobrze!
0: Ja bym tego nie pamiętał. Ja miałem z tym problem, ale gratulujemy oczywiście. Główka pracuje, super.
1: Jesteśmy mocni, jesteśmy przy trzecim. Do czego służy kindziuk? Uwaga, są odpowiedzi.
0: Są, dajemy?
1: No.
0: To nie dawajmy.
1: Nie? Dobra, wersja trudna, bez odpowiedzi.
0: Słuchacz wie.
1: Kindziuk.
3: Z odpowiedziami.
0: Ale już za późno.
4: Chcesz A, B czy C podpowiedź?
3: A
1: jest napisane do picia.
3: Napój do picia.
1: No nie, bo to nie jest A, to jest B, do jedzenia.
0: Ale była podpowiedź, bardzo dobrze. No kindziuk, do jedzenia.
1: To jest takie, może coś... nie nasze, bo litewskie właściwie, ale taka podsuszana wędlinka. Taka.
0: Tak, no. Tak zwany kindziuk. Widziałem to gdzieś tam. No dobra, dziękujemy oczywiście. Byłeś bardzo blisko, byłeś bardzo dzielny, możesz siebie teraz przeprosić.
3: Przepraszam, pozdrawiam.
0: Proszę bardzo, dziękujemy oczywiście.
1: Tak jest.
0: To jest. Ale grzeczni słuchacze zadzwonią, przeproszą siebie, żeby nie było później jakichś, nie?
1: W wyścigach kolarskich albo w biegach długodystansowych jest tak, że zawsze ktoś wyrywa do przodu, on robi czarną robotę i wchodzą następni. No i to jest to samo.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
5: Wiesia.
0: Piąte. Grysia.
1: Wiesia.
0: Jedziemy, uwaga, wymień dwóch znanych Andrzejów.
5: Andrzej Seweryn i Andrzej Gołota.
1: Bardzo dobrze.
6: Andrzeju, chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
1: Piąte. Jakiego koloru rybka obiecała rybakowi spełnić jego trzy życzenia?
5: Złota.
1: No dobrze, gra zespołowa, ja tam słyszę, ktoś pomaga.
0: Uwaga, teraz się skupiamy. Kto to powiedział?
1: No, ja, to jest najsławniejszy cytat.
0: Nawet
1: z tej osoby.
0: Nawet śpiewał.
4: Nie ma jak podpowiedzieć.
5: Nie mam zielonego pojęcia.
0: To jest dobra odpowiedź. W sensie takim, że nie masz zielonego pojęcia, to jest dobra odpowiedź, że jest źle.
1: To jest Michael Jackson.
0: Kojarzysz takiego artystę, Michaela Jacksona?
5: No tak. A...
0: Przed sekundką o nim mówiliśmy.
1: Tak. To była jego złota myśl. On wtedy przekazywał wszystkim, że należy kochać życie i się nie poddawać.
0: Szybko przeproś siebie i zmykamy.
5: Okej, miłego.
0: Dokładnie. Słuchaczka, no była cała. Ona miała swój taki, wiecie, no.
1: Kto następny? Halo. Oj, nie, następni.

0: Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Marcin.
2: Siódme.
3: Marcin, uwaga, siódmy, podaj jakiś najlepszy sposób. Jeden sposób, jak przeżyć wtorek w pracy, kiedy?
0: Kiedy?
3: W poniedziałek wieczorem poniosła cię impreza.
1: Pić dużo wody.
3: Dobrze. A to drugi jest... sposób jakiś? Jakiś drugi, trzeci, no?
1: Dużo ćwiczyć.
3: Ćwiczyć?
4: Przed weekendem ćwiczyć.
3: Dobra, zaliczamy oczywiście, nagrody są twoje. I no mamy, i... tak, i koszulkę mamy naszą.
0: I słuchaj, jeszcze cała Polska słucha. Co ważnego chcesz przekazać swoim rodakom?
1: Chciałbym każdego pozdrowić, mojego szefa Grześka, mojego pracowników Kastra i Jonka.
0: No, pozdrawiam was, ciule.
3: Słuchaj, bo na pewno twój szef słucha. No to co, chcesz podwyżkę czy nie?
1: Tak.
3: No to dobrze.
0: A ile?
3: Tak. Trzymamy kciuki, niech się uda.

0: skończyłem. Za chwilę Marcin Procki z 5 literami.
1: Czyli?
0: Na 5 liter. Z newsami.
1: Też mam newsa, bo czytam internet.
0: O, dawaj.
1: Czesi od nas zgapiają.
0: Co takiego?
1: Piszą, że rozpoczął się największy skandal w historii czeskiej służby zdrowia. Szpital w Ołomuńcu miał wykonać setki niepotrzebnych operacji, a wszystko po to, by zarabiać na refundacjach, które wyłudzał.
0: Północ na południu, tak. Południowy szpital.
1: Gdzieś tam u nas w korytarzu, w szpitalu południowym. Jak dobrze, nie jesteśmy sami.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł.

0: zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
1: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
2: Wujku, widziałam zebrę!
3: No to chyba normalne na drodze.
2: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
3: Co to za zoo?
2: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
4: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
2: Poranny szczyt komunikacyjny na zielonogórskich drogach. Chwilę spędzicie na Dworcowej, Podgórnej, na Kożuchowskiej oraz Energetyków. Jeśli chodzi o temperaturę, maksymalnie 26 kresek i przelotne opady deszczu. Pozdrawiam!
1: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Minęła 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Grodzki, zapraszam. W Paryżu narada sojuszników Ukrainy, a nad Kijowem rosyjskie rakiety. W nocy Rosjanie uderzyli pociskami balistycznymi. Te wznieciły pożary w kilku punktach miasta. Do ataków doszło kilka godzin po zakończeniu spotkania koalicji chętnych w Paryżu. Nawet 140 kilometrów, tyle miał przejść bezpański pies, którego ujęli obrońcy zwierząt w Tatrach Wysokich po słowackiej stronie. Pierwsze informacje o nim pojawiły się 2 tygodnie temu. Na pierwszych zdjęciach był widziany prawdopodobnie z bratem, którego ostatnio widziano w Dolinie Kościeliskiej.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
5: SK Sport News.
3: Robert Lewandowski już w Chicago. Napastnik zostanie dziś zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. W ostatnich dniach Lewy przygotowywał się w ośrodku Legii pod Warszawą. Odwiedził też amerykańską ambasadę. Przy okazji tej wizyty ambasada wrzuciła z Lewym krótkie nagranie.
6: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
3: A dziś po południu Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu. Po tym odbędzie się konferencja. Dotarli do ćwierćfinału, ale byli witani jak mistrzowie. Piłkarze reprezentują Norwegii wrócili do kraju po odpadnięciu z mundialu. W walce o półfinał przegrali z Anglią. Spotkali się wczoraj z królem Norwegii, przejechali odkrytym autobusem i wiosłowali z 90 tysiącami kibiców.
7: Czyli bum, bum, uuu, bum, bum, uuu, bum, bum, uuu.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Ja jak płynę, to wolę już pedałować niż wiosłować.
7: Ja wolę odbierać telefony. Dzień dobry, mapa porannego wstawania. Kto się obudził?
9: Pozdrawiam was znowu serdecznie, tak jak i codziennie was słuchając, z miasta mistrza Polski na żużlu. Heja Pator!
8: Toruń, rzeczywiście pozdrawiamy, oczywiście, bardzo, bardzo.
7: Cała reszta, która nie jest z Torunia...
10: Ty nie podobasz mi się.
8: Pozdrawiam dla wszystkich fanów czarnego sportu. My też kochamy ten sport, no i jedziemy dalej. 7.33.
7: Jest coś takiego jak biały sport?
8: Tak.

0: Ale fajnie grają w tym radiu, no. Fajne radio, a potem patrzę, to my. O, SK. Niesamowite. Jak twój tata dalej ciebie słucha, to na pewno jest dumny z synka. 21 minut i będzie z nami godzina 8. Za kilka chwil zabieramy się za...
1: 5 słów, 5 stów.
0: Zgadza się. Czyli tak, chodzi o skojarzenia. My rzucamy 5 słów. Najpierw wasze skojarzenie.
1: Dawaj, tak na próbę, no na przykład.
0: No, radio.
1: Radio, to ja bym powiedział Jankes. Wygrywam czy nie?
0: Tak, bo ja jestem akurat Jankes i też takie miałem skojarzenie.
2: Kurka, no.
0: Słuchajcie, wybieracie albo Wiktora, albo mnie. Może jeszcze wpadnie Nosel, zobaczymy, kto tam się napatoczy.
1: Nic nie sugeruję, ale Jankes od dawna już nie zagrał. Bardzo smutny jest z tego powodu.
0: I tak, osoba, którą wybierzecie, wychodzi ze studia, wyrzucacie swoje skojarzenia do słów, którymi was poczęstujemy. No potem... i później ta osoba, która wróci i tak samo skojarzy, jest za każde słowo stówka. W sumie 5 stów.
1: Tak, tylko najpierw musimy wiedzieć, do kogo mamy zadzwonić, więc no, najprostsza sprawa świata. Wrzucajcie numery telefonów. Co tam, RODO? Wrzucajcie numery telefonów w Messengera i wysyłajcie je do nas. Tylko jeszcze potrzebujemy czegoś, co przyciągnie wzrok naszego wydawcy, Pawła Bogaja.
3: Sprawdziliśmy sobie w kalendarzu, dzisiaj jest Dzień Rekina.
1: Okej,
2: wyślijcie rekina.
1: Kto ma w domu rekina, niech wysyła.
3: Tak, ale jak nie macie rekina, to wyślijcie coś groźnego.
1: Tak,
3: rekiny są groźne.
0: Ja kiedyś w Mielnie byłem rekinem.
1: Ja jestem rekinem biznesu.
0: Tak?
1: Kupiłem kiedyś bitcoiny.
3: Boże, pięknie.
0: Bitcoiny! Jeden wystarczy, żeby sobie życie ułożyć. Proszę państwa, witamy na antenie Radia SK. Bogacza.
1: Numer telefonu, coś groźnego.
0: Bogracza, przepraszam, bogracza.
1: I jeszcze ważna sprawa. Niech się zgłaszają ci, którzy mają czas po 8, bo tak koło 8:10 zadzwonimy, żeby

0: Nie było, że ja nie mogę, bo w pracy jestem.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Reklama.
3: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
4: BMW. Radość z jazdy.

0: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, blaty kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowewa 95, 6,69, diesel 6,77, diesel premium 6,77, LPG 3,19.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: specjalistka od Mistrzostw Świata, czyli Shakira, Waka Waka.
1: Zgadza się, oczywiście. 10 minut i będzie za mnie godzina 8. Panie i panowie, wprawdzie na siedzą, chociaż nie, no ja wstanę. Na stojąco zapraszamy, czy też wstawaj.
0: Wstanę, bo dzisiaj szykuje się wkręt wybitny.
1: Słuchajcie, Nosel będzie zapraszał.
0: Słuchaj, no od zawsze robi to dobrze, ale dzisiaj robi to celująco. Są dwie grupy, jedna pcha samolot, a druga go ciągnie.
1: Zależy, do której się pani zapisze.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam z lotu do Gruzji razem z nami?
4: Tak.
3: Moje uszanowanie rozdrobnione, ona po tej stronie dział odpraw lotniczych, proszę pani. Telefonuję, proszę pani, w sprawie lotu powrotnego z Gruzji w sobotę. Nie mam pani na liście. Gdzie mam panią wpisać?
4: Ale jak to nie mam mnie na liście?
3: Nie mam pani na liście, proszę pani, do samolotu, proszę pani, bo trzeba będzie ten samolot, proszę pani, na pas startowy wypchać i nie mam pani w ogóle.
4: Jak wie pani, ja dopiero pierwszy raz jadę i nie wiem jak to.
3: A, no to trzeba by od razu tak mówić. Proszę pani, ponieważ w locie powrotnym nie będzie podstawiony tak zwany hol pod samolot, więc będziemy musieli podholować, proszę pani, pasażerami samolot na pas startowy. I tutaj muszę wiedzieć, czy mam panią wpisać na liście do pchania, czy do ciągnięcia?
4: Nie, no niech będzie do pchania, no.
3: Tylko muszę wiedzieć, proszę pani ma długie włosy, czy krótkie?
4: Krótkie.
3: No to równie dobrze też może, proszę pani ciągnąć, bo jeżeli były długie, to byłoby prawdopodobnie to, żeby ewentualnie w śmigło się mogło wkręcić, stąd chcemy tego uniknąć i dlatego wydzwaniamy wcześniej.
4: Lepiej pchać.
3: No to pchać czy ciągnąć?
4: Jestem po operacji, więc bardziej mi będzie pasowało to.
3: Dobrze, proszę pani. A ta osoba, która będzie z panią leciała, to gdzie mam ją pisać? Do pchania czy do ciągnięcia?
4: Może do ciągnięcia.
3: Dobrze, proszę pani. Bym poprosiła, żeby pani powtórzyła procedurę. Ja będę wiedziała, że pani wie, proszę pani, i zamykam sprawę.
4: No, jestem na liście wpisana, żeby ja będę pchała.
3: Tak.
4: A mój...

0: moja osoba, która będzie jechała ze mną, tak, to będzie ciągnęła ten.
1: Tak, samochód. Tylko proszę pani na pas startowy, a od pasa startowego już wsiadacie i normalnie lecicie, bo no nie ma samochodu podstawionego, żeby zapchał na pas startowy.
0: No dobrze.
1: W tym wszystkim pomoże też pani Rafał.
2: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
0: Synuś, uduszę cię. Także pamiętaj.
3: No się wkręca Radiu SK. Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Ja kiedyś też leciałem samolotem.
5: I pchałeś czy ciągnąłeś?
4: Pchałem.

0: I ciach siekierą ten kawałek.
1: Masz może folikę z pudełka do papierosów?
0: Chcesz robić pielgrzymkę? Ja mam z cateringu dietetycznego.
2: Za chwilę newsy.
1: No? Tak, rzeczywiście.
0: Ale dlaczego o tym mówimy? Słuchaj, 8,5 tysiąca kilometrów, tyle ma najdłuższa trasa pielgrzymkowa świata. Jest coś takiego.
1: Ja jeszcze nigdy nie byłem, w końcu zostanę namówiony, pewnie i pójdę kiedyś.
0: To właściwie biegnie, albo właśnie idzie przez 19 państw świata.
1: Między innymi o tej słynnej już pielgrzymce na cały świat Marcin Procki za chwilę w newsach.
0: Pamiętajcie, że pielgrzymka to jest jedna z niewielu okazji, żeby poderwać dziewczynę, nosząc skarpety do sandałów.
3: Jabłkę i Wiktor.
4: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu.

0: tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: 15 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

0: Wieć, jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na vilaro.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych.

0: Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Większe ruchy w Zielonej Górze w okolicach Sienkiewicza, Staszica i Alei Wojska Polskiego. Chwilę spędzicie też na Waryńskiego, Reja i przy Fabrycznej. Tymczasem na termometrach w okolicy 26 kresek i zachmurzenie zmienne. Pozdrawiam!
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Politycy potępiają wydarzenia w Bielsku-Białej, a przed śledczymi kolejne przesłuchanie. Na pytania prokuratora ma dziś odpowiadać mężczyzna, który zaatakował w miejskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o wniosku o areszt dla zatrzymanego. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
3: Będzie na swoją Ukrainę.
4: A co pan tak mówi na mnie?
3: Ty, co to nie masz?
4: Może
3: co
4: robisz? Nie dotykać?
3: Tak? Nie dotykać?
2: A do tej sytuacji doszło w niedzielę. Pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały zaatakowane przez mężczyznę jadącego tym samym autobusem. Kierowcy, zablokowana jest ekspresowa siódemka w Świętokrzyskiem. Na wysokości Jędrzejowa zapalił się tir.
5: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest całkowicie zablokowana.
2: Relacjonuje rzecznik Świętokrzyskiej Straży Marcin Bajor. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, a dziś drugi dzień manewrów wojskowych organizowanych przez polskie dowództwo mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów. Na drogach lokalnych, ale też i głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe, a wojskowi apelują o ostrożność, ale też nie publikowanie zdjęć i nagrań z ruchem wojsk.
6: Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
2: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Manewry odbywają się w północno-wschodniej Polsce.
0: Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Zapraszamy na nasze poranne manewry. 3 minutki po godzinie 8.
8: A za chwilę będziemy manewrować między słowami. 5 słów. Już dostaliśmy dużo numerów telefonów z groźnymi zdjęciami, bo dzisiaj dzień rekina, ale jeszcze może ktoś zdąży.
7: Za chwilę zabieramy się rzeczywiście do zgarnięcia 5 stówek, jeśli macie ochotę. Zapraszamy. Tutaj jeszcze fajne pozdrowienia. Pozdrówcie wszystkich fanów Bad Bunny'ego. Dzisiaj Bad Bunny na PG Narodowym. No, Peszko rozgrzał stadion z naszymi słuchaczami. Ja czas na Bad Bunny'ego.
8: Ja ci zrobię Bad Bunny'ego, słuchaj.
7: No właśnie, przepraszamy. Przepraszamy za usterki.

0: kochaj mnie. No, kochaj mnie.
1: Dobrze, o 10 po 8?
2: A nie, pozwól mi ciebie kochać. No, tak, no, angielski. No. 5 słów.
1: 5 stów. Twoja mama, która uczy niemieckiego
2: na pewno
1: jest z ciebie dumna. No dobra, okej, łączymy się z Oliwką, naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry,
1: Oliwka jest gotowa, jeszcze nie weszła do pracy. Będzie spóźnienie, że jeszcze nie wchodzisz?
3: Nie, czekam.
2: Ale to jest
3: żeby
2: tak,
3: wygrać pieniążki.
2: Że nie musicie być o określonej godzinie? Jak cię przetrzymamy jeszcze trochę, to się nikt nie zdenerwuje, nie?
3: Nic się nie stanie.
1: Nie.
2: A gdzie pracujesz?
1: Właśnie, w ZUS-ie. Co robisz właśnie?
2: W Urzędzie Miasta.
1: Gdzie pracujesz?
3: A pracuję w marketingu i zajmuję się social mediami. W firmie cateringowej.
1: Okej.
2: Coraz lepiej.
1: Życzymy smacznego.
2: Poprosimy jakiś
3: kodzik. Także dużo smacznych jedzonek mamy.
1: A my życzymy dużo smacznych pieniążków. 5 stów możesz zgarnąć. Ojej. Za każde skojarzenie właściwe z osobą, którą za chwilę sobie wybierzesz, masz stówkę. 5 słów, 5 stów. Sprawa jest bardzo prosta. Gratulujemy, że jesteś z nami na antenie Radia SK. Kogo wybierasz, Oliwka?
3: Jankesa!
2: Brawo! W końcu!
1: To ja jestem Jankes.
2: Jankes! Pewne dobrze, jest, że tak. Kasy nie będzie, ale przynajmniej będzie dobra zabawa.
3: Idziemy.
1: Nie, Oliwka, ale powiedz coś o sobie jeszcze, powiedz mi, dziewczyno.
3: Uwielbiam podróżować i kocham rekiny, mam koce, długopisy.
1: Naprawdę, okej.
3: Te klapki, nawet mam.
2: Oliwka na prośbę wyślijcie coś groźnego, wysłała nam zdjęcie z rekinem.
3: I filmik
2: też z rekinem.
1: Okej, okay, to teraz...
3: Kocem.
1: To teraz z, okay, teraz z rekinem będziesz grała o kasę i bardzo dobrze. To ja wychodzę, tak?
2: No,
1: ja
2: wychodzę. Wypływaj ze studia. Nara, dziękujemy bardzo. No.
1: A my możemy... łatwe, żeby było okej. Okay.
2: Słuchaj, nie przedłużaj,
3: tak,
2: idź już sobie.
3: Łatwe.
1: Oliwka! Lekkie,
3: idziemy.
1: Skojarzenia, pomyśl sobie. Ja też jestem fajny, ty jesteś fajna, będzie fajnie, okej?
2: Okay? Idź stąd.
3: Dobra.
2: Idź, wyjdź.
1: Leciutkie skojarzenia.
2: Idź do lekarza.
1: Pięć.
2: O tego od głowy.
1: Nie ma.
2: Dobra, wyszedł. Dziad
1: pan ma numerek? Idź stąd.
2: Oliwka, pierwszy wyraz dla ciebie. Jesteś gotowa?
3: Jestem.

0: Od tego od głowy.
1: Nie ma.
0: Dobra, wyszedł. Dziad
1: nas... pan ma numerek? Idź stąd!
0: Oliwka, pierwszy wyraz dla ciebie. Jesteś gotowa?
2: Jestem.

0: lato, lato.
1: Dobra, zmieniamy na lato, no.
0: Lato.
1: Gramy zespołowo. Wyraz numer 3. Spławik.
0: Ryby.
1: Mhm. Chyba prościej się nie da. Wyraz numer 4, przedostatni. Czekaj, czekaj, co ja tu wciskam? Burza.
0: Deszcz, ulewa.
1: Mhm, dobra, deszcz zapisane, niech będzie. I najostatniejszy, ostatni. Trening.
0: Figura piękna.
1: No dobra.
0: Albo siłownia.
1: No dobra, wszystko mamy. Zrobimy sobie krótką przerwę. Jankesa zaraz zawołamy. Katering, jedzonko, sandały, lato, spławik, ryby, burza, deszcz, trening, siłownia. Jak się wszystkie pokryją, to będzie 500.

0: Just keep watching, czyli wjeżdżamy jak bolidem z Bradem Pittem w drugą część.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Oliwka z nami, ale nie Brazil. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na catering powiedziałaś, pamiętasz co?
2: Jedzonko.
0: Mhm, sandały to było lato. Tutaj pokładam tak. duże nadzieje w tej stu... Nie, wchodź jeszcze, wychodź! Nie, bo przypominamy odpowiedzi. Słuchaj, spławik to były moje ulubione...
2: Rybki.
0: Tak jest. Jak jest burza, to jest deszcz, a jak jest trening, to jest...
2: Siłownia?
0: No pewnie, że tak. Teraz dobra. Możesz, chodź. No,
3: wyłączyłem tam na twoim kompie podgląd.
0: Co robiłeś, jak cię nie było na korytarzu?
4: Oj, byłem tu i tam.
0: Uh-huh. W toalecie byłeś?
4: Też.
0: Dobra, jesteś gotowy, możemy grać w takim razie.
3: Chodzę na czysto.
0: No dobra, okej. Okay. Janki, pierwsze słowo, które już Oliwka ma za sobą.
3: Oliwka.
0: I ma swoje skojarzenie.
2: Mm-hmm. Jankes, liczę na ciebie.
3: Dziękuję bardzo. Dobrze, że podkręcasz atmosferę, klimacik. No dobra, dawajcie to pierwsze słowo.
0: Catering, czyli coś z branży Oliwki.
5: O Jezu.
0: No, to jest proste skojarzenie. Słuchaj, umówmy się, że możesz zadać jedno pytanie, jak już coś masz w głowie, na które Oliwka odpowie tak lub nie.
3: Czy to jest taki ogół tego, co się tam...
2: Tak, przepyszne to jest.
3: Jedzenie.
0: Tak, tak!
3: Konkretnie co, Oliwka, dobrze wybrałaś, będzie dobrze, mamy stówę.
0: Jedzonko.
3: Czyli dla ciebie 5 dych, dla mnie 5 dych, dobrze.
0: Wyraz numer 2.
5: Dawajcie.
0: Sandały.
3: Skarpety!
0: Czy mam zaznaczyć te odpowiedzi?
3: Stop, ale nie. Pomyślałem. Kupię.
0: No to nie wyrywaj się tak od razu, bo zmarnujesz pieniądze. No.
2: A kiedy nosisz te sandały?
3: O, no, sandały! To ja wiadomo przecież, że chcę
0: rano,
3: powiedzieć.
0: Wieczorem.
3: No skarpety.
2: Ale czy to jest bardzo ciepło wtedy.
0: Cicho już tam.
3: Lato!
2: Tak!
3: Ale chciałem powiedzieć wakacje.
0: Tak, zaliczam wam.
6: Janki, za dużo tego podpowiadania, co?
0: Dostajecie żółta kartka.
3: Ale rzeczywiście, słuchajcie, po drugiej stronie jak jest, to jest inaczej trochę, no.
0: Żółta kartka, macie...
3: Tak?
0: Tak,
3: do. Jeszcze jedna, żółta i...
0: I do domu. I anuluję pieniądze.
3: I tak jak to nie mówią, dupka sałata.
0: Trzecie słowo.
3: Dawajcie.
0: Spławik.
3: Spławik, to jest proste.
0: Nie wyrywaj się, pomyśl chwilę. Mamy dużo czasu.
3: Czy to ma coś wspólnego z twoją pasją?
0: Moją?
3: Nie.
5: Mówię do Oliwki.
0: Przecież Oliwki pasja to jest catering.
3: Oliwki pasja to są rekin. No,
2: tak.
3: No, właśnie, no.
2: Rekin.
3: Czyli jakie było słowo?

0: Coś wspólnego z twoją pasją?
1: Moją?
0: Nie, mówię do oliwki.
1: Przecież oliwki pasja to jest catering.
0: Oliwki pasja to są rekin. No,
2: tak.
0: No, właśnie, no.
3: Rekin.
0: Czyli jakie było słowo?

0: Ja ci mówię,
1: ja lubię tak szybko w ogóle.
0: Zdejmij z siebie to ADHD na chwilę chociaż.
1: No. Ale wziąłem leki już, przepraszam.
0: Ostatnie.
1: Nie działają, panie doktorze. Proszę pana, nie działa.
0: Ostatni wyraz to training.
1: Trening?
0: Trening.
1: Mhm. No jest, to już trudne.
0: Pomyśl, zadaj jakieś
1: Oliwka,
0: pytanie.
1: No jakieś coś. A, pytanie mogę zadać.
0: Tylko trening.
2: Jest to miejsce.
0: I koniec.
1: Ha! To mam to. Czy to jest proste? Ja tam nie chodzę.
0: No.
1: Siłownia.
0: Tak, Oliwka, mamy dla ciebie bardzo, bardzo ważną informację.
1: Kurde.
0: Zgarniasz 400!
1: Oliwka, tak się rozpoczyna twój dzień. I powiedz głośno, dzięki komu ten dzień się tak dobrze rozpoczyna?
2: Janke!
1: Słuchajcie, czekajcie, mam telefon z Chicago Fire. Dzwonią po mnie już.

0: Ja. Marcin Procki.
1: To ale jest tak szczęśliwe.
2: No najważniejszy news dzisiejszego poranka to nie tam jakieś spotkania zagraniczne, na które jeździ Donald Tusk. To jest to, że Jankes zapewnił 400 oliwce przed chwilą.
1: Słuchajcie, mój kumpel Pawełek się odezwał. Bardzo mu się spodobały skojarzenia skarpety do sandałów.
3: Jankes. Jankes.
1: No klasyka, no. No co?
4: Wy tak nie robicie?
1: No właśnie.

0: MG Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowiowa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mega wakacyjna promocja w Kelman Kids Club w Nowej Soli. 20% rabatu na wszystkie wejścia. Godzina zabawy już od 12 zł. Planujesz urodziny? Teraz 30% taniej na pakiety urodzinowe. Urodziny już od 37 zł za osobę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12 do 19, a w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na Was.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
9: Wyspiańskiego, Jaskółczan, Dworcowa oraz Podgórna. Tutaj spędzicie dłuższą chwilę za kierownicą w Zielonej Górze. Noga z gazu także w okolicy Sienkiewicza oraz Zjednoczenia. Tymczasem dziś maksymalnie 26 kresek i zachmurzenie zmienne.
8: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek poważne utrudnienia na Krajowej 52 w Małopolsce. Koło Wadowic ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem i utknęła pod nim. Ruchem kieruje policja, problemy mogą potrwać nawet do popołudnia. Demonstracja przebudzenia Europy, tak zapowiadana jest dzisiejsza defilada w Paryżu. To z okazji Narodowego Święta Francji. W defiladzie wezmą udział polscy żołnierze, a w lotniczej części na niebie pojawią się polskie F-16. A w Chicago dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, ale do tego miasta dotarli też polscy siatkarze. Rozegrany zostanie w nim ostatni turniej Ligi Narodów. Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają jutro z Bułgarią, a zawody wyłonią uczestników turnieju finałowego.
11: No, teraz możesz odchrząknąć.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Strach Radio SK.
14: Uwaga, ostrzegamy nosem w studiu.
11: O jest, o wasz!
15: Dzień dobry. Co mną straszysz, co mną straszysz?
14: Gdzie straszę, bo ostrzegamy. Dzień dobry, jak tam jest?
11: A spoko, no tak jak jest, no tak jak widać.
14: No.
11: A nie, no też dziękuję, fajnie, super, fajnie.
14: Super, no, tak.
11: No to
14: dżingiel.
11: Taki długi, no. Przepraszam, bo jeszcze kolejne miasto na linii. Kogo dzisiaj dopisujemy do listy obudzonych?
16: Hej SK, Poznań nie śpi. Sklep mięsny budzi się do życia, czekając na wszystkich cudownych klientów.

0: Belek.
1: Tak kiedyś byłem Soblem w Kimie Ciankes.
0: Byłeś.
1: Z Colin właśnie.
0: Zapamiętaj, Sobel to jest taki nasz polski Bad Bunny. Dzisiaj, okay. A propos, koncert jest wieczorem właśnie też w telewizji przed chwilą pokazywali.
1: To dzisiaj Warszawa będzie tańczyć rzeczywiście.
0: Biletów nie ma, wszyscy się biją, ja nie rozumiem tego fenomenu.
1: Wszyscy lecą do Warszawy, ale nie wszystko. W Świdniku teraz jest na chwilkę jesteśmy.
0: A Świdnik to jest miasto związane z lotnictwem, przypominam, bo tam produkują
1: tak,
0: również.
1: Tak, tam się naprawdę porządnie kręci. Co? Co?
0: Śmigło.
1: Dobrze. W Świdniku do budowy miejskich pasiek dla pszczół.
0: Użyto śmigła.
1: Użyto, blisko byłeś, elektrośmieci. Najpierw mówię, zbieramy elektrośmieci, proszę przynosić. No i ludzie przynosili między innymi stare pralki. No i zbudowali z tych bębnów, z tych pralek

użyto, blisko byłeś, elektrośmieci. Najpierw mówię, zbieramy elektrośmieci, proszę przynosić. No i ludzie przynosili między innymi stare pralki. No i zbudowali z tych bębnów, z tych pralek.

0: planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
1: Wujku, widziałam zebrę.
2: No to chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
3: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszysz to? To dźwięk wielkich emocji. Speedway Euro Championship. Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu w Zielonej Górze. Kto wygra? Dudek, Mikkelsen, Madsen, a może Pawlicki? Na starcie 16 najlepszych zawodników Europy, w tym aż 4 reprezentantów falubazu. Zabierz rodzinę i znajomych. Czeka na Was miasteczko Kiwica. Bilety rodzinne i zniżki dla grup. Zielona Góra 18 lipca o 18:00. Bilety na abilet.pl.
7: I po reklamie.

0: Ale to byli czasy, to już Nevrati, to jest Linkin Park jeszcze za czasów Chestera nieodżałowanego. 12 minut do 9.
1: Rzeczywiście, tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie. Pojawi się m.in. najnowszy utwór od Sanach, ITP i TD.
0: Sanach z Babic.
1: Tak, właśnie, a Bad Bunny jest z Modlina. Bad Bunny wylądował w Modlinie wczoraj. Wczoraj chyba, się nie mylę.
0: Hi, my name is Bad Bunny and I'm from Modlin.
1: Tam jakiś był problem i wylądowali w Modlinie.
0: Słuchajcie, my o tych miejscowościach, bo cały czas zbieramy, robimy taką mapę wtorkową. Kto 14 lipca nie wyleciał na wakacje i cały czas jeszcze gdzieś podsłuchuje Eski. Kolejne pineski wbijamy w mapę Polski, więc nagrajcie się na Messengerze i dajcie znać, gdzie dzisiaj o poranku nas słychać. I słuchaj, ktoś zamiast się nagrać...
1: To co?
0: Wkleił mi linka.
1: I teraz to nie wiem, czy to będzie wirus, daj spokój, nie włączaj tego.
0: Ale prowadzi podobno do czegoś muzycznego. Znaczy tak widzę, bo to jest do YouTube'a.
1: Dobra, to próbuj.
0: Może, no przecież nie ma na YouTubie chyba jakichś
1: obraźliwych treści. Ale jak tam będziemy jakieś takie niecenzuralne sytuacje...
0: Dobra, klikam. Na moją odpowiedzialność.
1: Dobra, dawaj wirusa.
2: A moje miasto to Białystok. A moje życie to Białystok.
0: Okej.
3: Okay. I Wiktor.
0: No i słuchaj, takie wiadomości.

0: Jason Derulo, gość, który zawsze sam się przedstawi, jakbyście zapomnieli, kto wam podśpiewuje.
1: Było lepiej dwa razy się przedstawić niż w ogóle.
0: Pewnie, no. Oczywiście, że tak.
1: No dziękujemy bardzo. 4 minutki, będzie z nami godzina 8, za chwilę Marcin Procki, kolejna porcja newsów w Radiu SK.
0: A o czym tym razem?
1: No, Wadowice, okolice, tam jakiś problem na drodze się, tak, wydarzył?
0: Nie da się przejechać.
1: Nie da się dojechać do Wadowic?
0: Z Krakowa, ta główna droga zablokowana, ale podobno można jechać objazdami.
2: Można, jak najbardziej. Jeszcze ja. Jankes.
3: Kama. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Może poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na Agacie.

0: Więcej pojazdów, tak samo w okolicy Podgórnej oraz Zjednoczenia. Na zielonogórskich termometrach dziś 26 kresek i zachmurzenie zmienne.
1: Dziewiąta na zegarach, to jest Teska News, Marcin Procki. Zapraszam. Głównym tematem: gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że we francuskiej stolicy padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni mają odbyć się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw z koalicji chętnych.
2: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa. Dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierza nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
1: A w Paryżu dziś defilada z okazji Święta Narodowego Francji. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na Krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt.
3: Ruch pociągów na trasie Bielsko-Biała-Kraków został wstrzymany do czasu zweryfikowania uszkodzeń. Ruch również na drodze krajowej numer 52 został wstrzymany.
1: Relacjonuje Agnieszka Petek z wadowickiej policji. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do 15:00, a dziś może zapaść decyzja w sprawie części lokatorów kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Budynek został wyłączony z użytkowania po tym, jak w czwartek usunął się fragment ściany. Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor budowlany, zapowiada:
4: zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
1: A brama kamienicy została na razie zabezpieczona podporami, ustawiono też tam ogrodzenie.
5: Ciąg dobrze nastąpił w wakacje, do 10:00 razem z wami jesteśmy, teraz dwie po 9:00.
6: To my, poranni rozbójnicy, gramy dalej. Kto jest z nami? Jakie miasta, jakie kraje, jakie lokacje się dopisują do listy słuchających?
7: Cześć Jeska, w Norwegii was słuchamy codziennie. Najlepiej to się bawi przy was ekipa z Rumunii. Codziennie mam tutaj 10 tancerzy przynajmniej.
6: Proszę, wiesz jak jest po rumuńsku dzień dobry?
5: Harmonia?
6: Dragonastea dintei.
5: No dobrze, to gramy. O, do tego też się dobrze tańczy. Avicii w Radio SK.
6: Znakomici.

0: Bum, bum, bum, fajerwerki. To pewnie na cześć Roberta Lewandowskiego w Chicago. Dzisiaj będą fajerworksy.
1: Rzeczywiście, Robert już jest na miejscu. Trzymamy kciuki za grad bramek już w pierwszym pojedynku, w pierwszym spotkaniu. A propos piłki nożnej.
0: Dzisiaj Francja, Hiszpania jeszcze
1: no
0: a propos.
1: No właśnie,
0: wieczorkiem.
1: No już są półfinały. Zostały tak. Tylko cztery drużyny. Dzisiaj Francja, Hiszpania, jutro Anglia, Argentyna. No właśnie.
0: Na kogo stawiasz?
1: W sensie, kto się pojawi w wielkim finale?
0: Nie, czy jesteś za, czy przeciwko Argentynie? Bo teraz świat się podzielił i połowa świata jest za Argentyną, a druga mówi, nie, nie, niech oni przegrają, obojętnie z kim oni grają, nie można, ten Messi ci Pesci,
1: ja
0: niech on
1: nie chce. W tym przypadku to wolałbym, żeby Anglia wygrała z Argentyną, to już jutro. Ale rzeczywiście, w sieci pojawiła się petycja wzywająca do wykluczenia reprezentacji Argentyny z tegorocznego mundialu. Ha! Twórcy inicjatywy twierdzą, że Messi między innymi i jego drużyna są faworyzowani przez sędziów wszystkich organizatorów turnieju i tak dalej. Petycja w tej sprawie zebrała, uważajcie, ponad 2,5 miliona podpisów.
0: No,

0: Ja bym był ostrożny. Widziałem wszystkie mecze Argentyny na tym mundialu.
1: No i co? No,
0: nie zgadzam się z tą opinią, bo uważam, że sędziowie wcale ich nie faworyzują. Oni po prostu przeszkadzają tym drugim zawsze. Jankes, Kama i Wiktor.
2: Reklama.

0: 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
2: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowiowa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne, 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mega wakacyjna promocja w Kelman Kids Club w Nowej Soli. 20% rabatu na wszystkie wejścia. Godzina zabawy już od 12 zł. Planujesz urodziny? Teraz 30% taniej na pakiety urodzinowe. Urodziny już od 37 zł za osobę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12 do 19, a w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na Was.
7: I po reklamie.

0: kawał historii polskiej muzyki. Kamień milowy, jeżeli chodzi o rozrywkowe doznania. Lerek Innowator, moja panienka.
1: Zgadza się, mamy, no, między innymi hit na czasie, Złote Przeboje też oczywiście.
0: Tak jest.
1: W takim radiu.
0: Ile, no dobra. Ile wersji powstało w ogóle tekstowych tego kawałka? Takich, które gdzieś
1: ciężko zliczyć.
0: Funkcjonują w tak zwanym obiegu dodatkowym.
1: Ciężko nam też zliczyć ilość pinezek, punktów, które dzisiaj od samego rana, od godziny 6 wtedy uruchomiliśmy tę sytuację. Kto jest z nami? No i ciąg dalszy następuje.
2: Cześć Eska, ja was codziennie słucham. W drodze do pracy, w czasie pracy i po pracy z Wielkiej Brytanii. Gorące jak diabli. Pozdrawiam, pa.
0: Mm-hmm. Wielka Brytania, kiedyś był taki kraj. Teraz to już się odłączył, już go nie ma.
1: Ja tego nie powiedziałem. Ale są nasi słuchacze i w dalszym ciągu są.
3: Cześć, słychać was w Irlandii Północnej, w Limowady. Pozdrawiam.
1: No widzisz, w Wielkiej Brytanii lecimy w stronę Irlandii.
0: Żeby nie było.
4: SK Rumianek, powiat poznański, też was słucha.
0: To chyba najpiękniejsza dzisiaj miejscowość, jaka padła. Rumianek. Wiesz, gdzie to jest?
1: Wiem.
0: To jest za Tymiankiem i pod Białem.
1: Nie, Rumianek... Dokładnie. Kama. A u mnie w szafce z herbatami po prawej stronie.
5: Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. I po reklamie.

0: Jeszcze raz, to już jutro będzie kolejny program, bo ten się kończy za chwilę 10:00.
1: Rzeczywiście, słyszymy się rano w środę, punktualnie o godzinie 6:00, czyli w pół do piątku, a teraz za 5 minut 10:00, tak.
0: Zerkam jeszcze w wiadomości na messengerkach naszych. Iza napisała i chyba dobrze, że ten Robek do Chicago poleciał i Barcelonę zostawił.
1: Dlaczego?
0: Pozdrowienia z Hiszpanii, jest 9:50, a u nas już teraz 32 stopnie, a będzie tylko więcej.
1: Ale czekajcie, sprawdzę, ile w Chicago będzie, no, bo niby miało
0: lepiej
1: być tam lepiej.
0: Chyba.
1: W Chicago w ciągu dnia 34.
0: A to nie. Robek!
2: No zobaczcie, no.
0: Robek, wracaj do Piaseczna.
2: Wracaj!
3: Jankes i Wiktor.
4: Panowie, żar leje się z nieba.
5: Taka spiekota w mieście to piekło.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Wujku, widziałam zebrę.
4: No to chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
5: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13:00. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczkę Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Słyszysz to? To dźwięk wielkich emocji. Speedway Euro Championship. Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu w Zielonej Górze. Kto wygra? Dudek, Mikkelsen, Madsen, a może Pawlicki? Na starcie 16 najlepszych zawodników Europy, w tym aż 4 reprezentantów falubazu. Zabierz rodzinę i znajomych. Czeka na Was miasteczko Kibica. Bilety rodzinne i zniżki dla grup. Zielona Góra 18 lipca o 18:00.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
3: Maksymalnie 26 stopni na zielonogórskich termometrach i do tego zachmurzenie zmienne. Jutro około 25 kresek, w czwartek i piątek po 27 stopni. Więcej pojazdów na Wrocławskiej, Staszica oraz Długiej.
2: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
4: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Paraliż na trasie Kraków, Wadowice i służby w akcji. Nad ranem ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w Kleczy Dolnej na Krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana.
5: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14:00.
4: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Później kolejarz że będą musieli sprawdzić wiadukt, a samochody kierowane są na objazdy. Ponad 70 mandatów na ponad 30 tysięcy złotych. To finał akcji policjantów w Warszawie. Skontrolowali ponad 300 użytkowników pojazdów elektrycznych. Chodzi przede wszystkim o hulajnogi.

0: wszystkie marzenia. Łatwoganki Majko, czyli Maja Gadowska, superbohaterka, która teraz już aniołem, superbohaterką. A tym swoim bohaterstwem i właśnie tym hitem na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Rudimental Kali, Lola i Nowesce za moment, a później Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, platy kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowiowa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
7: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira, Whenever, Wherever na antenie Radia Sky i mundialowy hit, czyli Die, Die z Burna Boyem. Święci triumfy na listach hitów na całym świecie. Również w gorącej 20 jest wysoko, bo to ostatnio była pozycja numer 6. Będzie można usłyszeć i zobaczyć ten numer i ten wykon podczas tego Final Halftime Show, które będzie miało miejsce w przerwie między połowami finału mundialu. Będzie też można tam zobaczyć i usłyszeć Justina Biebera, który razem z Nicki Minaj za chwilę wesce Beauty and the Beat, a później u nas w Sanach. Radio
1: SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Niektórzy projektują samochody. Mini stworzyło ikonę. Design, który rozpoznasz w sekundę. Charakter, który wyprzedza modę. Historia, która wygrała rajd Monte Carlo. I nowa oferta, dzięki której zrealizujesz marzenie o swoim Mini. Kultowe Mini Cooper. Teraz dostępne już za 1045 zł miesięcznie brutto. Także dla klientów prywatnych. Zaprasza Mini Sikora. Zielona Góra. Trasa Północna 35.
3: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Więcej na yasumi.pl.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Zapoluj 3 za...

0: w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczności, zatok obostrych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzeczności, zatok i nosa przebiegających z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Od razu się czuję, jakbym miał pyszczek w stronę słońca wystawiony. Naprawdę pięknie płynie ten numer po naszej antenie. Użel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie na lato. I też będzie bardzo dobre tempo i bardzo dobry klimat, bo Bausa i Magnetic rozpocznie kolejną godzinę hitów u nas. Wcześniej newsy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawie

0: łydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawie

0: 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na Was.
1: I po reklamie.
2: Większy ruch w Zielonej Górze na Batorego, Sulechowskiej, Zjednoczenia oraz Staszica. Chwilę spędzicie też przy Dworcowej, przy Botanicznej oraz Jaskółczej. Tymczasem na termometrach maksymalnie 26 kresek i zachmurzenie zmienne. Pozdrawiam!
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
4: SK o Was dba. Na wakacje podrzucamy hity na czasie i propozycje na spędzanie wolnego czasu. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to SK Summer City. Już w tym tygodniu kolejna rapowa impreza i to jest propozycja dla tych, którzy wypoczywają na Mazurach. Przed nami Mazury Hip Hop Festival w Giżycku. Na scenie sporo gwiazd się pojawi, m.in. BDOS 2115, Jan Rapowanie, Reto, Guzior, Malik Montana czy Kas Bałagane. Impreza rusza w czwartek i potrwa do soboty, a już niedługo w Polskę rusza festiwale Letnie Brzmienia. Na scenie takie gwiazdy jak Kaśka Sochacka, Ewa Farna, Natalia Schroeder, Vito Bambino czy Julia Wieniawa. Najbliższa okazja, by zobaczyć je na żywo, to Kraków 24 i 25 lipca. A na koniec wakacji w Warszawie usłyszymy hity Zawsze na czasie, jak Numa Numa Jej, Danza Kuduro czy Save Me. To na Hype Summer Festiwalu. Zagra Lucenzo, Morandi czy ekipa Ozon. To 30 sierpnia.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
5: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. To na zlecenie prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymano też Cezarego J. Obaj zasiadali w zarządzie fundacji. Sprawa dotyczy wyrządzenia szkody na ponad 8 milionów złotych przy kampanii Sprawiedliwe Sądy. Kolejny groźny incydent z udziałem hulajnogi elektrycznej. Doszło do niego w Bełchatowie. Jadący hulajnogą przejechał po stopach policjanta, który patrolował chodnik.
6: Skończyło się tym, że policjant niestety musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. W tej chwili przybył na zwolnienie lekarskie.
7: Ale tego kierowcę hulajnogi udało się zatrzymać?
6: Tak, zaraz w trakcie tej interwencji został zatrzymany. W tej chwili jest prowadzone postępowanie w tej sprawie.
5: Mówił szef drogówki w Bełchatowie Jarosław Popławski, z którym rozmawiał reporter SK Rafał Różycki. Zatrzymany to nieletni, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. A wieczorem zderzenie dwóch potęg w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja zmierzy się z Hiszpanią. To dwie drużyny, które od początku liczą się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na Mundialu, z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Początek spotkania o 21, a jutro drugi półfinał między Anglią a Argentyną.
8: Jak tak powiedziałeś, dochodzi 11, tak jakbyś się chwalił odrobinę.
5: A ja trochę tak.
8: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls, a później będą Spice Girls i Wannabe. Obiecuję wam ten numer, jeden z hitów Zawsze na czasie na lato. Gibbs i Kukon też będzie, Tymasz, Michu Soptowski, witajcie. 11.1, Westy już grają, pięknie, co?

0: Wannabe, Spice Girls na antenie Radio SK. W roku, kiedy ten numer rządził na radiowych playlistach, prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, Wisława Szymborska dostawała Nobla, sklonowano owce Dolly, a w Atlancie miały miejsce Igrzyska Olimpijskie, w których zdobyliśmy 17 medali. To jest jeden z lepszych wyników w ogóle w historii. Taki to był rok, no który? 1996. Wciąż brzmi bardzo dobrze. Hity na czasie, na lato, na antenie Radio SK. Za chwilę Gibbs i Kukon. Ty masz, a później Robin Schulz i James Blunt u nas.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
9: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
10: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowowa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
6: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz to? To dźwięk wielkich emocji. Speedway Euro Championship. Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu w Zielonej Górze. Kto wygra? Dudek, Mikkelsen, Madsen, a może Pawlicki? Na starcie 16 najlepszych zawodników Europy, w tym aż 4 reprezentantów Falubazu. Zabierz rodzinę i znajomych. Czeka na Was miasteczko Kibica. Bilety rodzinne i zniżki dla grup. Zielona Góra 18 lipca o 18. Bilety na a

Na starcie 16 najlepszych zawodników Europy, w tym aż 4 reprezentantów Falubazu. Zabierz rodzinę i znajomych. Czeka na Was miasteczko Kiwica. Bilety rodzinne i zniżki dla grup. Zielona Góra 18 lipca o 18. Bilety na a-bilet.

0: Hity na czasie w Radiu SK. To Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz. Jak ktoś do was tak ostatnio powiedział po porcji makowca, o, pięknie płyniesz, to to prawdopodobnie nie jest przypadek. Państwowa Inspekcja Sanitarna daje znać, że zbadała jedną z partii niebieskiego maku i jest w niej zbyt wysokie stężenie alkaloidów opium. Opium, moi drodzy. Towar już zniknął z półek jednego z dyskontów. No, tego, co go meteor zabił. A Ross z Friendsów robi o nim referat na Barbadosie. Towar zniknął z półek, ale część, wiadomo, już jest sprzedana i dlatego Sanepid apeluje, by nie spożywać produktu z tej właśnie oznaczonej partii. No, choć w wielu przypadkach może być już za późno. A dla niektórych, w końcu to Polska, to może być dodatkowa zachęta, by taki makowiec sobie upiścić. Za chwilę Selena Gomez, a później Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku bez C.
1: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Radio
1: SK. Hity na czasie. SK.

0: Chciałam Ciebie więcej, czyli Roxy i White 2115 na antenie Radio SK tuż przed godziną 12. Szczerość nie zawsze jest wygodna, ale daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania. To wprost z naszego multimedialnego magazynu, gdzie Roxy i Kevin razem udzieli wywiadu. Story.sk.pl, tam zapraszamy. Zapraszam na popołudnie ze SK. Będzie Daria Zawiałow zaraz po 12.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
7: Mega wakacyjna promocja w Kelman Kids Club w Nowej Soli. 20% rabatu na wszystkie wejścia. Godzina zabawy już od 12 zł. Planujesz urodziny? Teraz 30% taniej na pakiety urodzinowe. Urodziny już od 37 zł za osobę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12 do 19, a w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na Was.
8: Wujku, widziałam zebrę.
9: No to chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze stały rok od godziny 9:00.
10: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Ona z pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
7: Dziś w Zielonej Górze maksymalnie 26 kresek i zachmurzenie zmienne. Jutro około 25 stopni, w czwartek i piątek po 27 i weekend chłodniejszy w okolicy 23 stopni, a większy ruch na Waryńskiego i Batorego.
6: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Trwają przeszukania, dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o sprawę finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 roku organizowała Polska Fundacja Narodowa, a uderzała ona w środowisko sędziowskie. Świrski był wtedy wiceprezesem PFN, a drugi z zatrzymanych Cezary J. prezesem. Mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
9: Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
8: Śledztwo dotyczy wyrządzenia szkód na rzecz fundacji co najmniej 8,5 miliona złotych. 8 osób, w tym 6 dzieci, trafiło do szpitala z podejrzeniem zakażenia salmonellą. To pracownicy i podopieczni jednego z prywatnych żłobków w Toruniu. Odpowiednie próbki zostały pobrane już w żłobku i firmie cateringowej. Sanepid monitoruje stan zdrowia zakażonych i apeluje do rodziców, by zgłaszali wszelkie niepokojące objawy. W Paryżu trwa defilada z okazji francuskiego święta narodowego. W wydarzeniu uczestniczą także żołnierze Wojska Polskiego oraz dwa polskie myśliwce F-16.
10: Monsieur le président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine.
8: W sumie polami elizejskimi maszeruje około 6,5 tysiąca żołnierzy i ponad 300 pojazdów wojskowych.
11: Tak, to jest jeden z tych momentów, że żałuję, że ja francuskiego to tylko liznąłem. Nic nie zrozumiałem z tego, co ten pan powiedział. Kygo i Kali, save my love, za moment. Będzie też coś od Eminema. A także Shimza. O, czyli moje wspomnienie weekendu z Audio River. Na początek Daria Zawiałow, Michu Sobkowski, witajcie!

0: w języku angielskim, English, albo amerykańskim, jak kto woli, Eminem i The Real Slim Shady na antenie Radio SK. Wracając do tych języków i tego liźnięcia języka francuskiego, to przeczytamy właśnie, że nowe badanie wskazuje, że osoby posługujące się kilkoma językami mogą mieć mózg młodszy nawet o kilkanaście lat. Tyle, że liczy się nie tylko liczba języków, ale to, jak wcześniej zaczęliśmy się ich uczyć, no i jak dobrze opanowaliśmy. No to u mnie francuski się zdecydowanie nie wlicza. I od razu rozwiewam wątpliwości. Znajomość i używanie słowa zakręt po włosku czy hiszpańsku to zdecydowanie za mało. Ciekawe, ile osób teraz sprawdzi w telefonie, jak to jest z tym zakrętem po włosku czy hiszpańsku. Andy Dusty Harris, czyli Zokaria Veste za moment, a później u nas Temper City, Self Aware. Radio
1: SK. Reklama. Well, well, welcome.
2: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Serce Parku Dworskiego na Parbis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Anklebolt. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
6: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowewa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
8: Mega wakacyjna promocja w Kelman Kids Club w Nowej Soli. 20% rabatu na wszystkie wejścia. Godzina zabawy już od 12 zł. Planujesz urodziny? Teraz 30% taniej na pakiety urodzinowe. Urodziny już od 37 zł za osobę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12 do 19, a w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na Was.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Carrefour

0: od razu tak bardziej wakacyjnie się zrobiło, co? Na antenie Radia SK, hity na czasie na lato. Daft Punk i Pharrell Williams, Get Lucky. Jeśli chcecie, żeby było jeszcze bardziej wakacyjnie, tak turbo, mega, ekstremalnie wakacyjnie, no to może sobie trzeba ogarnąć kampera od Eski. Takiego na przedłużony weekend. SK dowozi kampera. W czwartek robimy to po raz kolejny. Dowozimy, gdzie tylko chcecie. Zatankowanego pod korek, no i oczywiście w dodatku jeszcze z przekąskami, żeby było przyjemniej. Dokąd tylko chcecie, no to właśnie, to zgłoście się w aplikacji Radia SK. W czwartek poranna ekipa znowu wam to zrobi i znowu kampera rozda na przedłużony weekend. Oskar Sylwester za moment, a później Sia i Shauna Paul.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na Parkby.

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, platy kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich! Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko ma.

Dobre granie, co? Przed 13 w Radiu SK Axwell i Bomb, czyli świeżynka na naszej playliście Whatever Turns You On. To było dobre granie, a po godzinie 13 będzie męskie granie. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor, Zalia, Vito i nareszcie to za chwilkę.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
5: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
7: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczke Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15.

0: 12,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
6: I po reklamie.
7: Najbliższe godziny to sporo deszczu, nawet w nocy i jutro ma dosyć mocno popadać, w nocy 16 stopni, jutro tylko do plus 20, teraz duży ruch na przykład na ulicy Wrocławskiej.
8: Codziennie w Radiu SK szukamy najlepszych letnich imprez i tym się z Wami dzielimy. W SK Summer City Łukasz Zdończyk, witajcie. I teraz łapcie ode mnie propozycję z nadmorza. Jeśli akurat pod koniec lipca będziecie wypoczywać na Półwyspie Helskim, to się świetnie składa. W Jastarni szykuje się kolejna odsłona festiwalu Southwave. To dwa dni imprezowania przy samej plaży. Na scenie pojawi się m.in. Liwka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce. Pojawi się też Zalia, Vito Bambino, Jan Rapowanie, Kukon czy Sokół. Ta impreza 31 lipca i 1 sierpnia. A dzień przed tą imprezą, czyli 30 lipca, koncert artysty znanego na całym świecie. Na letniej scenie progresji w Warszawie wystąpi Charlie Puth i w tym tygodniu w imprezce w Radiu SK możecie zgarnąć bilety. A dzisiaj wieczorem Warszawa będzie w bardzo latynoskim klimacie. Na PGE Narodowym zagra Król Latino. I nie chodzi o Skolima. Wystąpi Bad Bunny.
9: SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Na zegarach prawie 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest aż 10 województw. Na Dolnym Śląsku część ostrzeżeń ma najwyższy trzeci stopień. W prognozach silne opady deszczu, burze oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Burza przeszła już w Jeleniej Górze, relacjonuje reporter Eski Błażej Stachewicz.
11: Deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórka i piwnice.
10: Alerty obowiązują do końca dnia. IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Pokryły one południową połowę Polski. O szczegółach wszystkich tych ostrzeżeń piszemy na sk.pl. Koniec z szaleńczą jazdą na hulajnogach po drogach i chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Te zakładają m.in. możliwość wycofywania z ruchu urządzeń, które nie spełniają wymogów. Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
12: Ostatnio bym je potrącił i skoczyłem i jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
13: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
10: Kiedy zmiany wejdą w życie? Tego jeszcze nie wiadomo. Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata, a w nim europejski, wręcz sąsiedzki pojedynek. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Bukmacherzy obstawiają, że większe szanse na triumf ma drużyna Kyliana Mbappé. Pierwszy gwiazdek dziś o 21:00, jutro drugi półfinał Argentyna-Anglia o tej samej porze.
14: Kogo obstawiasz?
10: I to jest ciężkie pytanie, ale chyba Francja.
14: Dobra, to ja, żeby była równowaga, to za Hiszpanią, dobra?
10: Mówiłeś, że serce mówi Hiszpania.
14: No, serce mówi Hiszpania, ja nie mam serca. Za chwilę Kaigo i Serena Gomez, później Milki w remiksie Davida Getty, a teraz męskie granie orkiestra 2026. 13:01 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Repeatedly. Martin Garrix i Ed Sheeran na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys, It's New York, New York, Empire State of Mind. Ale o czym polskich fanów piłki nożnej dzisiaj nie na Nowy Jork zwrócone, a jednak bardziej w stronę wietrznego miasta, czyli Chicago. Po godzinie 17 polskiego czasu pierwszy trening Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, a po godzinie 20 konferencja prasowa, no i nazwijmy to prezentacją właśnie Lewego w barwach Chicago Fire. Lewego, który z tym klubem ze Stanów Zjednoczonych podpisał kontrakt, przypomnijmy, na 2 lata. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, tam objęt w Radiu SK. Za moment, a później coś od Dawida Podsiadło. Radio
1: SK. Reklama. Well, well,
2: welcome. Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Wujku,

0: widziałam zebrę.
1: No, to chyba normalne na drodze.
0: Nie na drodze, w zoo, w Cottbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
1: Co to za zoo?
0: Zoo Euroregionu w Cottbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
1: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
0: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
2: Zoo w Cottbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkcottbus.de.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorzność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzność, zatok nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorzonowa. US Farmacja Spółka ZOO.
18: I po reklamie.

Wszyscy! Taki młody, a taki zdolny. Somber ma dla nas kolejny hit, My Body Isn't Ready. Jak sam powiedział, napisał tę piosenkę o tym, że za każdym razem, gdy kogoś pragnie, to czuje się niepewnie ze względu na swoje ciało, żeby cokolwiek z tym zrobić. Somber, My Body Isn't Ready. Do usłyszenia podczas Siget, węgierskiego Siget, które za miesiąc, a na które może na antenie Radia SK będzie można zgarnąć zaproszenia. Somber!

0: Wspomnień czar na antenie Radia SK. Alice DJ i Better of Alone. A za kilka lat będziemy wspominać, jak to Polska była mniejsza, a teraz jest większa. Słuchajcie, zaglądam do rocznika statystycznego i czytam: powierzchnia obszaru lądowego Polski 311 895 km kwadratowych. Niedługo ten wpis w roczniku encyklopedii trzeba będzie zrewidować aż o 2 km kwadratowe, bo w Świnoujściu oficjalnie ruszają przygotowania do budowy przylądka Pomerania, sztucznego półwyspu na morzu o powierzchni prawie 200 hektarów, na którym powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma obsługiwać statki i największe kontenerowce świata. Otwarcie do 2030 roku. Niby długo, ale to króciutko. Chociaż ile razy zdążymy Lady Gaga zagrać do tego czasu? How bad do you want me, Radio SK? Za moment. A później Taco na Fide, przypomnę Tamagotchi. Radio
1: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia.

0: Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Więcej na yasumi.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowowa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
13: I po reklamie.

DJ Gozia i przy okazji Jason Derulo. Chico pod tytułem Michał, teraz Kuchanczak i Chica pod tytułem Kasia Masierska. Z wami po godzinie 14. Będzie też Alex Warren muzycznie. Michu Sapkowski. Dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Inaczej futryna na 10

0: Liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na trzy. Tam są drzwi.
2: Vox, tam są drzwi.
3: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub odudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Najpierw kolacja w Wino i Grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
10: Dzisiaj w okolicach 22-23 stopni i sporo deszczu, w nocy 15 kresek, jutro również deszczowo i do 21, teraz duży ruch na przykład na Kupieckiej, uważajcie również na 3 maja oraz na Reja.
9: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
12: Z nami wiecie, gdzie

0: deszczowo i do 21. Teraz duży ruch na przykład na Kupieckiej. Uważajcie również na 3 maja oraz na Reja.
1: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Nowej Soli.
4: Z nami wiecie, gdzie...

0: Długo do Polski przyjedzie artysta, który ostatnio w Londynie pobił rekord Guinnessa. Chodzi o Pitbulla. Ostatnio padł rekord. Na jego koncercie pojawiło się ponad 20 tysięcy łysych głów. Chodzi o te łyse czapki, które fani zakładają. Czy Stadion Narodowy w Warszawie pobije ten rekord? Okaże się 23 lipca, a już dzisiaj w stolicy zagra Bad Bunny. Ze światowych gwiazd to jeszcze 4 i 5 sierpnia na Narodowym zagra The Weeknd.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
2: Jest 14:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 120 osób ewakuowanych, ponad 100 interwencji, zalane piwnice, drogi, powalone drzewa. To krajobraz po potężnej burzy, która przeszła przez Jelenią Górę. Deszcz padał tylko blisko pół godziny, mówi kapitan Krzysztof Zakrzewski z Jeleniogórskiej Straży Pożarnej.
3: Pozalewane budynki, piwnice, niedrożne, studzienki kanalizacyjne pozatykało. Problemy z przejazdem w niektórych częściach miasta, zalane ulice, samochody ugrzęzły.
2: Wiatr, deszcz i silne burze na południu Dolnego Śląska mogą dziś występować do wieczora. Coraz służby ostrzegają, że mogą być przerwy w dostawach prądu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami w sumie dla 10 województw. Więcej o alertach na sk.pl. 40-latek zmarł po zatrzymaniu przez policję. Sprawę bada prokuratura. Wszystko wydarzyło się w czasie interwencji w Zabrzu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Policjanci zostali wezwani do awantury domowej, mówi Adam Strzotka z zabrzańskiej policji.
4: Nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im pozbawieniem życia oraz zaatakował ich.
2: Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Policja prowadzi wewnętrzne postępowanie. Przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić zlecona już sekcja zwłok. Wybieracie się na urlop samolotem? Uważajcie, co wnosicie na pokład. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wciągnęła na tak zwaną czarną listę przedmiotów, których nie można wnieść na pokład, powerbanki. Ich dozwolona liczba będzie limitowana. Do ilu i dlaczego? Szczegółowo opisujemy na sk.pl.
5: Minuta po godzinie 14, abyście już się uporali z tymi wszystkimi zaległymi mailami, które czekały na odpowiedź od czwartku.
6: A my za to będziemy teraz po południu jak wasz powerbank, taki muzyczny, bo będziemy was ładować chociażby Die Die albo Fever Dream. Die Die to tytuł piosenki.
5: Ale Die Die też coś mógłbyś dać. Więcej czasu, więcej pieniędzy,
6: dam.
5: Wszystko chętnie przyjmę.
6: Kasia Wejsierska. Michał Kanczak, dzień dobry.

0: Można mieć wakacje w Kalifornii w domu? Można. Księskę włączy. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg w Radiu SK. 17 już po 14.
1: Gramy wam hity na czasie idealne na lato. Nie tylko na urlopy tak naprawdę, chociaż akurat teraz trochę się skierujemy do tych, którzy na wakacjach. Mamy dla was pewną propozycję.
0: Przepraszamy od razu wszystkich tych, którzy już po urlopie, bo to pewnie będzie bolało bardziej. Jak ktoś jeszcze przed urlopem, to tak jeszcze trochę tam czeka, myślę, a ja tam będę niedługo. Ale ci, co po urlopie, to już tak raczej głowa w dół.
1: Spokojnie, o tych, co są w pracy, też będziemy myśleć dzisiaj po południu oczywiście i dla nich też coś się znajdzie. Natomiast do tych, co na wakacjach, taka propozycja. Powiedzcie nam, że jesteście na urlopie, ale nie mówiąc, że jesteście na urlopie.
0: Kochanie, mogłeś mi podać 50? Mam na myśli tutaj tylko filtr. O czym pomyślałeś? Widziałeś?
1: Ale widziałaś w moich oczach to, o czym pomyślałem? No, słuchaj, różne są metody spędzania w czasu, ale jednak twoja jest zdrowsza. Zapraszamy, nagrywajcie głosówkę i na Messengerze Radia SK powiedzcie nam, że jesteście na urlopie, nie mówiąc, że jesteście na urlopie. Radio
2: SK. Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
9: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
8: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Ockenbolt.
9: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak,

0: zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mega wakacyjna promocja w Kelman Kids Club w Nowej Soli. 20% rabatu na wszystkie wejścia. Godzina zabawy już od 12 zł. Planujesz urodziny? Teraz 30% taniej na pakiety urodzinowe. Urodziny już od 37 zł za osobę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12 do 19, a w soboty i niedzielę od 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na Was.
3: I po reklamie.

0: Takiej energii dzisiaj potrzebujemy. Benson Bonsori, I'm here for someone else, za nami w Radiu SK.
1: To za chwilę Calvin Harris i Summer, a więc bardzo wakacyjnie, a my was prosimy, żebyście powiedzieli nam, że jesteście na urlopie, ale...
0: Nie mówiąc, że jesteście na urlopie. Wszystkie chwyty dozwolone i niektórzy postanowili się trochę tym pochwalić.
1: Paula!
2: Jedz i pij, nie wybrzydzaj, przecież zapłacone.
0: Wakacje all inclusive w jednym zdaniu, nie trzeba pytać, żeby wiedzieć.
1: No to mamy jeszcze Klarę, która nie nagrała do końca głosówki, tylko nagrała nam dźwięk swojego urlopu.
0: I teraz zabawna historia jest taka, że kiedy tego odsłuchaliśmy, to ja twierdziłam, że to jest szum morza.
1: Dla mnie to jest albo folia stretch do jakiegoś remontu, ewentualnie jakaś foliówka
0: od jagodzianki
1: albo jakiejś słodkiej innej dobrej przekąski.
0: A prawidłowa informacja na tak postawione pytanie, co tak brzmi, to grill.
1: Czyli w sumie bardzo urlopowo. Co więcej, Klara napisała, że odpoczywa w rowach. Dobrze, że nie w rowie gdzieś, uważajcie, na drogach. Pozdrowienia!
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Well, well, welcome!
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce.

0: z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Serce Parku Dworskiego na Parkbiz Festiwal Iłowej znowu zawije potęgą dźwięku.
2: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
1: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
2: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbiz.pl.
3: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
4: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowowa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: I po reklamie.

0: trochę mundialowo, a trochę wakacyjnie po prostu. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, no mnóstwo gwiazd w tej piosence.
1: Powiedzcie, że jesteście na urlopie, nie mówiąc, że jesteście na urlopie. Mamy Tomka.
2: Glebogryzarka, łopata, grabie, wał, trawa i wszystko jasne.
0: Tak
1: to jest test na polskość. Jeżeli podczas urlopu nie robisz remontu, przemeblowania, czegokolwiek, to znaczy, że to nie jest prawdziwy polski urlop.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
3: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, blaty kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za

0: korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za

0: spłacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Najbliższe godziny z latem nie będą miały zbyt wiele wspólnego, ponieważ szykuje się sporo deszczu, burze i temperatura niezbyt wysoka w okolicach 20 stopni. Tak będzie jutro. Teraz duży ruch na ulicy Podgórnej.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak, rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała polska para dyżurnych myśliwców, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. To pierwsza taka próba od dłuższego czasu, mówi szef MON.
9: Po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
8: Przypomnijmy, niedawno światowe media informowały, że Rosja może posunąć się do prowokacji zbrojnych lub działań hybrydowych na terytorium Polski lub państw bałtyckich. Teraz Dolny Śląski, Jelenia Góra, która walczy ze skutkami potężnej nawałnicy. Grad i ulewny deszcz nieprzerwanie padał tam przez blisko pół godziny i to wystarczyło, by ulice zmieniły się w rwące potoki, a w wielu miejscach nie było prądu.
10: Ja nie pamiętam takiej ulewy na wody, a później jeszcze grad na dodatek na koniec.
11: Armagedon to był.
12: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło, ale już ogarniamy i zaraz będziemy gotowi.
8: Mówili naszemu reporterowi mieszkańcy. Na razie pogoda się uspokoiła, a miejscami nawet wychodzi słońce. Jednak w regionie cały czas obowiązuje trzeci stopień alertu burzowego. Jaka będzie pogoda w waszym regionie? Sprawdźcie na sk.pl. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie właśnie takiego nowego znaku drogowego.
13: Spowoduje znaczące poprawy bezpieczeństwa i równie znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki.
8: Przekonuje Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich, znaki miałyby pojawić się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
14: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
14: Wrzuć na luz.
15: Na luz.
16: Uwaga, szef, patrzę. To powinien być znak, który staje w każdym open space i w każdym miejscu pracy, w którym akurat jesteście.
17: 2:02. Miejmy nadzieję, że wasz szef już sobie poszedł i nie patrzy, i nie słucha, i nie podgląda.
16: Fajnie, gdybyśmy my byli takimi przełożonymi naszych szefów, to byśmy im kazali o 7 rano iść do domu, żeby nic nie widzieli, nic nie słyszeli i dali spokojnie pracować.
17: Wrzućmy na luz. Wszyscy szefowie też. Kasia Węsierska.
16: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Sia, Diplo i ulubiony artysta wszystkich, The Weeknd.
1: Elastic Heart za nami w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. Dobrze. Zróbcie głośniej we wszystkich open space'ach Radio SK. Jeżeli wiecie, że ktoś nie słucha w pracy, to niech włączy, bo to działa.
0: Mamy na to dowody. Kilkanaście minut temu mówiliśmy z Kasią o tym, że no, szefowie to już chyba nie słuchają, bo chyba już sobie poszli. I na to odezwała się Julita.
2: SK, no chciałam powiedzieć, że macie moc. Mój szef od razu się was posłuchał i jak tylko powiedzieliście tekst, że macie nadzieję, że szefowie już sobie poszli, to powiedział, no dobra, każą iść, to idę. Także róbcie tak częściej.
1: Ja teraz test szybko jeszcze zrobię. Do naszego szefa teraz mówię, do naszego. Zobaczymy, czy działa.
0: Dawaj, zrobię trochę ciszej, żeby usłyszał na pewno.
1: Drogi szefie, podwyżka.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Mega wakacyjna promocja w Kelman Kids Club w Nowej Soli. 20% rabatu na wszystkie wejścia. Godzina zabawy już od 12 zł. Planujesz urodziny? Teraz 30% taniej na pakiety urodzinowe. Urodziny już od 37 zł za osobę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12 do 19, a w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na Was.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowewa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
17: I po reklamie.

0: Trochę taka rozgrzewka, bo to w klimacie Bad Bunny, który dzisiaj zagra na Narodowym w Warszawie, więc DJ Snake, J Balvin, Tyga, Loco Contigo.
1: To możemy powiedzieć, że dzisiaj Wrzuć na Luz prowadzą Kasia Węsierska i Bad Hany.
0: Można i tak powiedzieć.
1: W ramach rozgrzewki.
0: Biletów prawdopodobnie i tak nie dostaniemy przez to na ten koncert.
1: Na mnie nie trzeba biletów, na mnie za darmo nawet nie chcą ludzie przychodzić, a co dopiero za kasę.
0: Ale my mamy dla was pomysł na weekend, przedłużony nawet.
1: I to za darmo zupełnie, bo wystarczy za darmo zgłosić się w naszej mobilnej apce, czyli po prostu w apce na smartfony i można w czwartek już dostać pod dom kampera.
0: Dostajecie go na 4 dni, jeżeli dobrze liczę, bo zabieracie go w czwartek, oddajecie dopiero w poniedziałek, macie przedłużony weekend, jeździcie po Polsce, zabieracie ekipę, on jest zatankowany, jest nawet,

0: Co się mówi? I teraz zabrakło mi słowa. Będę długo
1: wyposażony.
0: Szukać. Powiedzmy, nie o to mi chodziło, jest takie słowo wojskowe, ale może nie idźmy tą drogą.
1: O kurczę, nie byłem w wojsku, to nie wiem.
0: I jest on zapakowany w różnego rodzaju przekąski.
1: Zaopatrzony.
0: Nie, też to, nie, to nie, jak mi się dobrze przypomni,
1: no
0: a przypomni mi się za 2 tygodnie pod prysznicem, to ci dam znać.
1: Najważniejsze, że SK dowozi wam kampera, możecie zabrać swoją ekipę w góry, na Mazury, na nadmorze, gdzie wam przyjdzie tylko ochota, a pogoda ma być w ten weekend niezła, więc zgłaszajcie się już teraz, jeszcze raz.
0: Aplikacje Radia SK, tam czekamy.

0: Denzel, You Spin Me Round w Radiu SK.
1: Kasiu, jest ratunek dla naszych słuchaczy.
0: Poproszę.
1: Zawsze można liczyć. Od razu się odezwali, jakiego słowa Kasi brakowało. Darek?
2: Cześć, to brakujące słowo to zaprowiantowany. To jest słowo wojskowe.
0: Zaprowiantowany. Pozdrowienia, Darek, jest nasz kamper. Ewentualnie zatowarowany, o tym słowie też myślałam. Tak czy tak, ma duże wyposażenie, jeżeli chodzi o przekąski i dlatego chętnie wam go oddamy.
1: I od razu, jak powiedzieliście o tym prowiancie, to ja już sobie pomyślałem, że to jest dobra pora, żeby zjeść jakiś obiad. To co? Chwila przerwy.
0: Ale przy okazji chciałam powiedzieć, że fajnie tak czasami czegoś nie wiedzieć, bo przynajmniej wtedy wiadomo, że ktokolwiek nas słucha, jak się odzywacie, a nie, że... Tak sobie tutaj siedzimy i mówimy sami do siebie.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
10: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
9: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okenfold.
10: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary

0: okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób letnie orzeźwienie od Yasumi.

0: Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi.

0: czterech reprezentantów Falubazu. Zabierz rodzinę i znajomych. Czeka na Was miasteczko Kibica. Bilety rodzinne i zniżki dla grup. Zielona Góra 18 lipca o 18. Bilety na abilet.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Mocne. To nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się bez ty. Alan Walker z Ava Max ponownie połączyli siły i stworzyli Fame.
1: 6 minut do 16. Mówię, że 6 minut dokładnie, bo ci, którzy kończą pracę o 16, na pewno będą chcieli wiedzieć, że jeszcze tylko jakieś 400 sekund i możecie iść.
0: Jesteśmy z wami i chętnie z wami będziemy wracali do domu. Za chwilę newsy, natomiast ja też takiego newsa mam z Sandomierza, bardzo wakacyjnego, ponieważ tam...
1: Czekaj, Sandomierz to tam, gdzie dużo ludzi nie żyje, bo ojciec Mateusz tak, rozwiązuje non-stop
0: sprawę. I to jest kolejna kryminalna historia. Być może ojciec Mateusz też w tym maczał palce i pomógł w wykryciu. W ostatni weekend ktoś włamał się na stoisko z pamiątkami
1: Jezu,
0: w Sandomierzu.
1: Jezu, to naprawdę to miasto nie ma szczęścia.
0: I łupem padło, uwaga, 230 pamiątek, w tym magnesy, które wiadomo kosztują krocie. No i wpadł ten pan, który ukradł te magnesy i się okazało, że część tego łupu wisi u niego na lodówce.
1: Jeżeli zbierał magnesy, a znajomi mu nie przywozili z wakacji, na których byli, no to trochę są winni temu wszystkiemu współsprawstwo w takiej sytuacji.
0: Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia, a stamtąd na pewno jakieś pamiątki wyniesie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczkę Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salę.

0: okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
10: 22 stopnie i sporo deszczu, tak jest dzisiaj, jutro podobnie do plus 21, no i cały czas może padać, delikatnie cieplej w czwartek 25-26. Teraz duży ruch na przykład na Batorego oraz na Wrocławskiej.
9: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Zbliża się 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nawałnice przechodzą przez południową Polskę. W newsach teraz Śląsk. W wielu miastach ulice zmieniają się w rzeki. Intensywnym opadom deszczu towarzyszą porywy wiatru do 90 km na godzinę i opady gradu, o czym reporterka Eski Aleksandra Grochowska.
12: Straż pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa numer 79 od ulicy Kolejowej do 11 listopada. Kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie. Mimo nawałnic, które przetaczają się nad regionem, nie odnotowano na szczęście żadnych poważnych interwencji.
11: Przypominamy, że ostrzeżenia IMGW drugiego i trzeciego stopnia obowiązują do wieczora w całej południowej Polsce. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Grzegorza Brauna. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Najbardziej gorąca produkcja serialowa tego lata, Rancho, minęła półmetek. Nakręcono już wszystkie sceny ławeczki pod kultowym sklepem w Wilkowyjach i od jutra zmienia się lokacja planu zdjęciowego. Na planie ostatniego sezonu Rancha jest Ela Piotrowska.
13: Cięcie.
14: Na dzisiaj koniec.
15: Bogdan Karus.
14: I koniec w Jeruzalu.
16: I ławeczki koniec.
14: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie. Spotykamy się pod domem Czerepacha.
11: No i welcome, jak mówił wójt gminy Wilkowyje, a więcej wyjątkowych rozmów z twórcami serialu oraz informacje, jakich nie ma nigdzie, tylko u nas na mediateka.pl. Rancho, podcast z planu serialu.
17: W Radiu S.
18: W sumie to się zgadza. Welcome, Robert Lewandowski. Welcome to Chicago.
19: I
18: to dzisiaj.
19: Tematem na pewno się zajmiemy w tej godzinie. Wrzuć na luz. Wrzućcie na luz i na przykład wybierzcie się na jakąś ławeczkę. Na siłowni na przykład.
18: O, to polecamy. Dwie minuty po 16 w końcu Formanda Lata Mile Widziana.
19: Kasia Wysierska.
18: Michał Hanczak. Dzień dobry.

smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest oczywiście już w Stanach. Pierwsze kroki z lotniska skierował do ambasady w Stanach, żeby pewnie dopełnić różnych formalności. No a teraz rzeczywiście wszyscy czekają, aż się pokaże.
1: I o 20.15 będzie już oficjalna prezentacja taka dla mediów. Nie będzie to trening, tylko no pewnie jakiś rodzaj konferencji prasowej. Pewnie też transmitowany w naszym kraju, nie będziemy się oszukiwać.
0: Widzę te nagłówki w internecie, rzeczywiście one są. U nas na żywo, zobacz Roberta Lewandowskiego w Chicago i tak dalej, i tak dalej. No, dla świata piłki nożnej, zwłaszcza w Polsce, ale w Stanach też, to bardzo ważny dzień.
1: Skoro straciliśmy, w cudzysłowie oczywiście, taką polską perełkę, choć Robert Lewandowski w Polsce raczej bywał, to może powinniśmy jednak coś zyskać i naszą polskość na cały ten świat rozpropagować.
0: No i przy okazji przyda się jakieś wkupne, no bo jednak nowa drużyna, nowi koledzy, trzeba się jakoś pokazać. Co takiego Robert Lewandowski i Ania powinni zawieść do Stanów Zjednoczonych? Może jakąś tradycję, może zwyczaj, może coś zupełnie innego, żeby rzeczywiście tę polskość krzewić?
1: Nie mówimy tylko o ogórkach kiszonych, więc wyjdźcie szerzej poza jedzenie, bo uważam, że mamy czym się pochwalić i być może Amerykanie mogliby z tej naszej wiedzy korzystać.
0: Czekamy na wasze głosówki.
1: Rosół niedawno ostatnio odkryli i nazywali to sokiem zgotowanego kurczaka.
0: No,
1: Kompot też odkryli, to pewnie dużo mają jeszcze do odkrycia.
0: Czekamy na wasze pomysły. Głosówki na Messengerze Radia SK przyjmujemy. Jeżeli ktoś nas słucha w Chicago i spotka gdzieś się Roberta, niech też nam doniesie, co tam się dzieje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Mega wakacyjna promocja w Kelman Kids Club w Nowej Soli. 20% rabatu na wszystkie wejścia. Godzina zabawy już od 12 zł. Planujesz urodziny? Teraz 30% taniej na pakiety urodzinowe. Urodziny już od 37 zł za osobę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12 do 19, a w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na was.
10: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesoło Wewa 95, 6,69, diesel 6,77, diesel premium 6,77, LPG 3,19.
11: To będzie ostatnia reklama. Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
12: I po reklamie.

0: Miles Smith, 29 minut po 16.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Ja zaraz wrócimy do waszych propozycji tego, co Robert Lewandowski powinien zacząć krzewić w Stanach, skoro już tam będzie mieszkał. O polskich rzeczach mówimy, ale a propos Polski, to może powinien Stanach puścić tam swoim kolegom nowym z drużyny.
0: Oczywiście i zaprosić na koncerty. Mamy nowość od tej wokalistki od kilku dni, oczywiście z Ochoczo w Radiu SK ją wam gramy.
2: ITP, ITD, to posłuchajcie, bo to brzmi dobrze.

0: Paradise i Coldplay w Radiu SK. 24 minuty do 17. Robert Lewandowski już w Stanach. Dziś o 17.15 czasu polskiego trening pokazowy, a o 20.15 oficjalna prezentacja w Chicago Fire.
1: A my zastanawiamy się, co powinno być w kupnym. No, a bardziej to, czym mógłby Robert Lewandowski albo Ania Lewandowska zaskoczyć Amerykanów.
0: A może nauczyć?
1: No, czas na wasze głosówki. Karolina nagrała się nam na Messengerze.
2: Na pewno powinniśmy pokazać, że nic tak nie chłodzi facetów po 40 jak sandał i skarpeta.
0: Bardzo ciekawa rzecz się wydarzyło. Dostaliśmy kilka takich samych głosówek. Podkreślam, kilka. Takich samych głosówek o tych sandałach i skarpetach. Wszystkie jak jeden mąż nagrały dziewczyny. Mówię tu jak jeden mąż, nie bez przypadku, bo prawdopodobnie one mają, jeżeli
1: to
0: chodzi
1: jest...
0: o skarpety i sandały tego samego męża.
1: Bardzo. Ojejku, ale jednego?
0: Nie, chodzi mi o to, że on się tak
1: samo zachowuje. To jest bardzo dobra stylówka, bo to jest letnia stylówka na lato w Polsce, na taki lipcopadek do tej pory. No człowiek chciałby już w sandałach, no ale jednak trochę za zimno w stopy. Radio
3: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perwut.pl.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer jeden na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowewa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kawanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
16: I po reklamie.

0: kawką Moving to the Sun, Urzel i Outra na tej, między innymi na antenie
1: Radia SK. Oby się wam dzisiaj absolutnie nic czkawką nie odbiło, ale wciąż wysyłamy Roberta Lewandowskiego, a właściwie sam się wysłał do Chicago i pytamy, co mógłby tam przywieźć polskiego, nie tylko o jedzenie chodzi, żeby im pokazać, jaka Polska jest fajna.
0: Emiliano niejaki ma propozycję na Messengerze.
2: Co może Lewy pokazać? Urlop na żądanie.
1: Chyba za dużo kasuje za to wszystko, żeby mu się to opłacało.
0: Ale po dobrej imprezie w szatni może być potrzebny.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie jak

0: 15 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno,
6: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego jedzenia nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Dzisiaj w nocy 15-16 stopni i ma popadać, jutro także deszczowo i do plus 20, w czwartek cieplej do 26 stopni. Teraz sporo samochodów w okolicach Sulechowskiej oraz na trasie północnej.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: SK. SK.
15: Różne miejsca, ale w każdym z nich dobra zabawa. Mati Puczyło, to jest SK Summer City. Zaczynamy od wydarzenia, które szykuje się już bardzo niedługo, bo od jutra do 19 lipca potrwa festiwal Kazimiernication. To wydarzenie w Kazimierzu Dolnym, na scenie m.in. Kaśka Sienkiewicz, Baktofonika Orkiestra, Kacperczyk czy Natalia Przybysz, albo na przykład Igo. To jednak nie wszystko, co dla Was mam. 31 lipca to już rap południe, a więc Bielsko-Biała przez 3 dni pod sceną wielu raperów, to m.in. Whiteor, Rapson, Malik Montana, Young Multi, Francis, PZ, Givas, Białas czy Hubert. To jednak nie jest wszystko. Mam też Bro Sound. To najbliższy weekend na scenie m.in. ekipa Kacperczyk, ale też Daria ze Śląska i wielu, wielu innych.
14: SK. SK. SK. Summer City.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Wybiła 17, czas więc na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Tragiczny wypadek w zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo. Sprawę bada prokuratura. O szczegółach piszemy na sk.pl. Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji straży pożarnej. To bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i w powiecie karkonoskim. Sytuację śledzi wrocławski reporterski Krzysztof Staszkiewicz.
18: W okolicy Jeleniej Góry wiatr zerwał dachy w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. W samej Jeleniej Górze woda zawaliła dach w zakładzie produkcyjnym. Na szczęście pracownicy wcześniej zauważyli niebezpieczeństwo i sami się ewakuowali z hali. Z powodu burzy w powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim ewakuowano kilka obozów harcerskich.
17: IMGW wydał alerty drugiego i trzeciego stopnia dla całej południowej Polski przed burzami. Jest już na miejscu, przed nim pierwszy trening. Robert Lewandowski za chwilę zostanie oficjalnie

0: zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. W studiu reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, jak będą wyglądały te najbliższe godziny?
1: Za niespełna 30 minut Lewy weźmie udział w pierwszym treningu w klubowym ośrodku. Zajęcia będą przez kwadrans otwarty dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20:30 Polak wspólnie z trenerem weźmie udział w konferencji prasowej, a szansa na debiut kapitana reprezentacji Polski w barwach Chicago Fire już w piątek.
0: W meczu z Vancouver Whitecaps na SK.pl mamy dla Was zdjęcia Lewego już w tym amerykańskim wydaniu.
2: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
3: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
5: W Radiu SK.
6: Można już?
7: Można.
6: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
7: Chicago też!
6: Nie tylko dlatego, że Robert Lewandowski lada moment wyjdzie po raz pierwszy na murawę na innym kontynencie, ale dlatego, że wy możecie iść do domu. Uważam, że w skali ważnych wydarzeń to drugie jest nieco wyżej.
7: Dwie po piątej, Kasia Węsierska.
6: Michał Hanczak, dzień
7: Witajcie.
6: Dobry.

0: pierwsza część dnia. Talk to you, Angel 54 Ultra. 54 trzeba było powiedzieć. Dlaczego to sobie zrobiłam? To za nami na antenie Radia SK, 14 minut po 17.
1: 50 twarzy Greya było jakoś tak łatwiejsze, nie? Do wypowiedzenia.
0: Wrzucamy na luz.
1: Oczywiście, że tak, i zachęcamy was, jeżeli jeszcze macie trochę siły po pracy, żeby się z nami za chwilę pobawić w tabu. Mamy dla was prezenty, eskowe gadżety. No, zasada jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy odpowiadacie, ale nie używając słów na zakazaną literę albo głoskę.
1: Mamy dzisiaj niecne plany, więc zapraszamy osobę, która jest uśmiechnięta, otwarta i ma trochę czasu.
0: Słyszałeś, jakie są obstawiania, jeżeli chodzi o to, co wydarzy się dziś na PGE Narodowym? Bo jest tam koncert Bad Bunny'ego. Mm-hmm. On ma słynne La Casita, czyli taki dom, który stoi gdzieś na scenie. I już wielu fanów obstawia, kto z polskich gwiazd może się w tym La Casita znaleźć.
1: A bo to jest taka tradycja, że ktoś tam wyskakuje
0: nie,
1: z tego domku?
0: Nie, ale po Halftime Show, kiedy tam był Pedro Pascal i parę innych znanych osób, to stwierdzono, że prawdopodobnie na każdym koncercie w ramach trasy koncertowej Bad Bunny'ego gwiazdy z danego kraju, w którym on gra, też się tam pojawią.
1: Nie wiem, Mata ma dzisiaj urodziny,
0: Mata
1: może go
0: padał,
1: zaprosili.
0: Tak. Z Colin też padał, ale fani już wyczaili, że ma koncert w Międzyzdrojach, więc chyba
1: teraz
0: się nie uda.
1: Jest zajęty, wiesz, potem kiełbaskami i innymi sprawami. Kto to jeszcze mógłby być? Nie wiem, może Julia Wieniawa, skoro nie będzie i w Mam Talent.
0: Jakby kogoś brakowało, to my chętnie tam przyjdziemy zrobić ze statystyki.
1: Kasia Węsierska, Beth Hany, zapraszamy. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, blaty kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
3: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Więcej na yasumi.pl.
4: Słyszysz to? To dźwięk wielkich emocji. Speedway Euro Championship. Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu w Zielonej Górze. Kto wygra? Dudek, Mikkelsen, Madsen, a może Pawlicki? Na starcie 16 najlepszych zawodników Europy, w tym aż 4 reprezentantów falubazu. Zabierz rodzinę i znajomych. Czeka na was miasteczko Kibica. Bilety rodzinne i zniżki dla grup. Zielona Góra, 18 lipca o 18.

Słyszysz to? To dźwięk wielkich emocji. Speedway Euro Championship. Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu w Zielonej Górze. Kto wygra? Dudek, Mikkelsen, Madsen, a może Pawlicki? Na starcie 16 najlepszych zawodników Europy, w tym aż 4 reprezentantów Falubazu. Zabierz rodzinę i znajomych. Czeka na Was miasteczko Kibica. Bilety rodzinne i zniżki dla grup. Zielona Góra, 18 lipca o 18.

0: 29 minut po godzinie 17. Słuchacie Radia SK. Do naszego studia dołącza teraz Gracjana.
1: Halo, cześć,
0: linii.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Wiemy, że jesteś w pracy, ale że możesz z nami się pobawić.
1: Czyli albo jednoosobowa działalność gospodarcza w pracy cały czas, albo szef wyszedł już do domu.
2: Można powiedzieć, że drugie, ale tak nie do końca.
1: Pozdrawiamy szefa bardzo serdecznie.
0: Czyli szef ma tam po prostu oko wielkiego brata, on wszystko widzi, wszystko słyszy, ale miejmy nadzieję, że jak wygrasz nagrody, to się z nim po prostu podzielisz i wtedy będzie zadowolony. O, tak się umówmy.
2: Zastanowię się.
1: Dobra pracownica, asertywność jest naprawdę w cenie. Gracjana, my zadajemy pytania, ty odpowiadasz, ale nie używając słów na dzisiaj głoskę zakazaną, którą określamy jako szy. Esz jak...
0: Jak na przykład, nie wiem, szynka. Ale może to być też CH, więc uważaj, bo to jest takie szy międzynarodowe.
1: No gotowa jesteś? Raczej głoskę, czyli głoska szy, więc tak wiadomo.
0: Próbujemy, startujemy. Kasia, dawaj.
1: Miasto, w którym będzie teraz grał i mieszkał Lewy.
2: No. Ładne.
1: O, dobrze.
0: Słynny kompozytor i pianista Fryderyk. Powiedz skąd.
2: O kurczę, Chopin?
1: Dobrze się poradziła. Pójście na zakupy, ale trochę po angielsku.
0: Właśnie, tak po angielsku, na zakupy.
2: Black Friday.
0: Czapki z głów, trochę po francusku. Trochę nas wzięłaś na czas.
1: Nawet jakbym po polsku chciała powiedzieć szacunek, to nadal jest na esz i nic by mi innego Gracjana do głowy nie przyszło, ale poradziłaś sobie z tymi pierwszymi pytaniami świetnie.
0: Naprawdę wiedzieliśmy, że dzisiaj są same kosy.
2: Tak,
0: dlatego absolutnie zestaw eskowych gadżetów z lipcowym magazynem SK Store na czele jest twój i ci się należy.
1: Dobra, dorzucimy coś
2: super,
1: dla szefa,
2: dziękuję.
1: To obiecaj, że tamtę jedną rzecz temu szefowi dasz, dobra?
0: Ale poczekaj, mamy jeszcze jedno pytanie poza konkursem, ale w konkursie poniekąd. No właśnie, jakbyś inaczej powiedziała na szefa, żeby nie używać głoski szy.
2: Poczciwy człowiek.
0: A bałem się, że będzie wulgarnie.
1: Nie, raczej najfajniejszy człowiek na świecie. Tak by trzeba było mówić. Przypominam, z 14 lipca, 28 można dostać albo premię, albo wypowiedzenie.
0: Fu. Ostatni dzień lata. Gives i Igo w Radiu SK.

0: zgodnie z planem, to się dzieje.
1: Wyszli na boisko i trenują. Pierwszy trening Roberta Lewandowskiego z drużyną Chicago Fire. To widzimy teraz na ekranach telewizorów.
0: Mam wrażenie, że oni zapomnieli zraszaczy wyłączyć i podlewają cały czas murawy, bo tam się woda cały czas leje.
1: Albo zrobili to specjalnie, żeby jednak trochę widzieli wszyscy, ale trochę jednak nie widzieli.
0: Leje się strumieniem, nie tylko na boisku Chicago Fire, ale też potem się leją dolary na konto. No i bardzo dobrze. Jestem tylko ciekawy, czy Ania będzie szczęśliwa, kiedy się dowie, że Robert, a na pewno dojdzie do takiego momentu, sobie poszedł z kolegami po pracy na te wszystkie amerykańkie
1: pyszności, wiesz, w Hiszpanii kuchnia lżejsza. Kulki mocy już czekają w pudełku, nie ma takiej opcji.
0: Kulki mocy, hot dogi.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowewa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Dzwoni potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: I po reklamie.

0: Oj, my też lubimy czuć wolność, dlatego
1: wychodzimy
0: z Kasią
1: z tego łaskawego studia. Chociaż kochamy was bardzo nam po drugiej stronie.
0: Wrócimy jutro o 14, a tymczasem stery przejmie Łukasz Zduńczyk. Czekaj, bo ty jesteś na tym mikrofonie, a to mnie zaskoczyłeś.
2: Chyba kręci ci się w głowie, tak jak Bledka śpiewała.
0: No ci, żebym ci zaraz nie zakręcił. Idziemy.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
3: BMW. Radość z jazdy.
4: Mega wakacyjna promocja w Kelman Kids Club w Nowej Soli. 20% rabatu na wszystkie wejścia. Godzina zabawy już od 12 zł. Planujesz urodziny? Teraz 30% taniej na pakiety urodzinowe. Urodziny już od 37 zł za osobę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12 do 19, a w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na Was.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
9: Utrudnienia na ulicy Waryńskiego koło szpitala oraz na ulicy Poznańskiej. O tej porze sporo samochodów, m.in. na trasie północnej oraz na ulicy Batorego, stoi także Wrocławska. W nocy 15 stopni, jutro do plus 21.
8: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
12: Ogromne emocje, ogromne wydarzenia i ogromne koncerty. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was propozycję na to, co wolnego, co fajnego możecie robić w wolnym czasie. O tak, zaczynamy od festiwalu Jarodzin od 16 do 19 lipca. Warto wpadać właśnie tam. Na scenie m.in. Zalewski, Lordofon, Mary z Polski, ale też wielu innych. Jeżeli jednak macie ochotę na coś innego, no to Saltwave, Jastarnia czeka na Was na Półwyspie Helskim. Tam Sokół, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon czy Zalia albo Liwka. I jeszcze Łódź Summer Festival to potężna i darmowa impreza, która szykuje się już niedługo, bo od 24 lipca w Łodzi na scenie Mata, Sean Paul, Timbaland, Bastille, Rudimental, BDOS, Problem, Żabson, Bracia Kacperczyk czy White 2115.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
13: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Strzały w Wejherowie. Ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan jest krytyczny.
14: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
13: Relacjonuje Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Zdjęcia z miejsca zdarzenia mamy na sk.pl. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 54-latek, który w Bielsku-Białej zaatakował w autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał zarzuty.
15: W publicznym znieważeniu łącznie 3 obywatelek Ukrainy z powodu przynależności narodowej oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich.
13: Mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury w Żywcu. Sprawcy grozi do 3 lat więzienia. Po tygodniu chmur, opadów i wiatru nad morze wróciło słońce. Kąpieliska ponownie działają, a na sopockiej plaży pojawili się turyści.
16: Syna wczoraj tak opalił spieczony.
17: Super jest, no jak miałby być sztorm, a ja bym była nad morzem, to trochę było kiepsko.
18: Super dzień, chyba najlepszy, jaki może być.
13: Z plażowiczami i turystami rozmawiał trójmiejski reporter Eski Iwo Pastor.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
19: SK Sport News.
13: Robert Lewandowski w trakcie pierwszego treningu rozpoczął się amerykański sen Lewego w Chicago Fire. Prawdopodobny debiut Robert może zaliczyć w piątek. Dziś pierwszy oficjalny trening, a po 20 oficjalna prezentacja nowego zawodnika, a godzinę później o 21 pierwszy gwizdek w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja zmierzy się

0: Z Hiszpanią to dwie drużyny od początku liczące się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na mundialu, z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Jutro, także o 21:00, drugi półfinał między Anglią a Argentyną.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Imprezka.
3: Imprezka.
2: Imprezka.
3: Imprezka.
4: Jeju, słuchajcie, szybko wracajmy z tej pracy do domu, bo dużo obowiązków na dzisiaj. Ile my dzisiaj sportowych wydarzeń mamy do obejrzenia, tak? 19 mecz polskich siatkarzy, 20:30 prezentacja Lewego, potem mundial. Musimy z tym wszystkim zdążyć, a ja dokładam hity na czasie, żeby nas napędzić na wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jeju, słuchajcie, szybko wracajmy z tej pracy do domu, bo dużo obowiązków na dzisiaj. Ile my dzisiaj sportowych wydarzeń mamy do obejrzenia, tak? 19 mecz polskich siatkarzy, 20:30 prezentacja lewego, potem mundial. Musimy z tym wszystkim zdążyć, a ja dokładam hity na czasie, żeby nas napędzić na wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jak zawsze w Radiu SK mamy dla was najlepsze hiciory na wieczór. Takie z najwyższej muzycznej półki. Justin Bieber, Nicki Minaj i odechciało nam się ziewać. 12 minut po godzinie 18. Robert Lewandowski dzisiaj na pewno wieczorem nie ma czasu na odpoczynek, bo on jest pierwszy dzień w nowej pracy. Przypominam, jak słyszeliście w newsach, o 20.30 oficjalna prezentacja Lewego w barwach Chicago Fire. Teraz jest na treningu, no i się pewnie chłopak stresuje, bo wiadomo, pierwszy dzień w pracy łatwy nie jest. Dlatego mam pytanie do was z tej okazji, z okazji pierwszego dnia pracy Roberta Lewandowskiego. Dajcie znać, dlaczego wasz wieczór jest lepszy niż wieczór Roberta Lewandowskiego. Udowodnijcie mi to, a ja was na przykład gadżetami eskowymi poczęstuję. Mam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story. Tylko dajcie znać głosówkowo na Messengerze Radia SK, dlaczego wasz wieczór jest lepszy niż tam u Lewego za oceanem. I na dobry wieczór oczywiście gram hity na czasie. Teraz ten taki zawsze na czasie, Of Monsters and Men w Radiu SK.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a wy w tym czasie udowadniacie, że macie lepszy wieczór niż Robert Lewandowski. Bo ja przypominam, chłopak się troszeczkę stresuje dzisiaj na pewno. Mała pierwszy dzień w nowej pracy. O 20.30 prezentacja Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. A dlaczego Ola ma lepszy wieczór?
1: Dlatego, że wczoraj obroniłam pracę licencjacką. I dzisiaj wieczorem nie muszę siadać do niej, nie muszę czytać, nie muszę pisać, więc w końcu spokój.
0: A no to coś czuję, że dzisiaj będzie wielkie świętowanie. Także mam nadzieję, że Robert Lewandowski nie zapamięta więcej z tego wieczoru niż Ola. Miłego świętowania życzę i w nagrodę za udaną obronę pracy licencjackiej do Oli leci eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story.
2: Reklama.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Serce Parku Dworskiego na Parkbeat Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
8: I po reklamie.

0: I to jest właśnie wieczorny chill z hitami na czasie. Z nami można odetchnąć po intensywnym wtorku. Bausa w Radiu SK. Za 19 minut będzie godzina 19. Rafał już może odpoczywać po ciężkim dniu. Udowadnia, że ma lepszy wieczór niż Robert Lewandowski, którego dzisiaj czeka prezentacja w nowym klubie.
1: Otóż ja po całym ciężkim dniu pracy, charówki, przerzucaniu 10 ton kamieni, dachówek i innych zbędnych rzeczy z podwórka na wywrotkę, mogę sobie teraz rekreacyjnie usiąść w garażu, odpalić farbę, lakier i zająć się malowaniem mebli.
0: Tak brzmi oficjalna wersja dla żony. Jakby ktoś pytał, Rafał jest w garażu, lepiej do niego nie zaglądać, to ważne, bo on jest teraz bardzo zajęty, lepiej mu nie przeszkadzać. A ja mam tylko nadzieję, że te meble są wygodne i że tam w garażu radyjko śmiga, bo my za chwilę gramy dalej. Artemas po krótkiej przerwie.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.

0: sklepu. Biedronka.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowiowa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
5: I po reklamie.

jest prawdopodobnie naukowo potwierdzone, że jak do tego numeru dołączy jeszcze się szum morza, to działa jeszcze lepiej. To są właśnie wakacyjne hity na czasie Shimza za nami. A teraz naukowe wyjaśnienie, dlaczego nie powinniśmy dzisiaj wieczorem sprzątać, jakby was druga połówka chciała zagonić. To ja już wam mówię, o co chodzi. Sprzątanie jest niezdrowe. Jest kolejne naukowe potwierdzenie w tej sprawie. Znawcy mówią tak. Regularne sprzątanie w domu jest tak szkodliwe, jak palenie po 20 papierosów. To wszystko dlatego,

To jest prawdopodobnie naukowo potwierdzone, że jak do tego numeru dołączy jeszcze się szum morza, to działa jeszcze lepiej. To są właśnie wakacyjne hity na czasie Shimza za nami. A teraz naukowe wyjaśnienie, dlaczego nie powinniśmy dzisiaj wieczorem sprzątać, jakby was druga połówka chciała zagonić. To ja już wam mówię, o co chodzi. Sprzątanie jest niezdrowe. Jest kolejne naukowe potwierdzenie w tej sprawie. Znawcy mówią tak, regularne sprzątanie w domu jest tak szkodliwe, jak palenie po 20 papierosów. To wszystko dlatego,

którymi sprzątamy, się unoszą w powietrzu, my je wdychamy i to nam drogi oddechowe podrażnia. Także jakby druga połówka coś mówiła, to w razie czego w radiu mówili, że lepiej sobie na balkonie posiedzieć albo zająć miejsce przed telewizorem i czekać do 21 na półfinał mundialu. A w Radiu SK oczywiście najlepsze wakacyjne hity na czasie mundialowy. Będzie za chwilę. Po godzinie 19 Shakira i Die Die.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
1: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo, tylko teraz, wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowiowa 95, 6,69, diesel 6,77, diesel premium 6,77, LPG 3,19.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Właśnie teraz powinno zaczynać się wielkie show Bad Bunny'ego w Warszawie. Król latynoskiego trapu występuje dziś na PGE Narodowym. To jego pierwszy koncert w naszym kraju i wyprzedał się naprawdę bardzo szybko i to już dawno temu. Choć wczoraj do sprzedaży trafiło jeszcze kilka biletów. Bad Bunny ma na koncie kilka nagród Grammy oraz 11

12 latynoskich odpowiedników tych nagród, a w tym roku był gwiazdą słynnego Halftime Show, a jego występ jeszcze bardziej rozbudził apetyt fanów na ten pełny koncert w Warszawie. Ci od wczoraj śledzą ruchy artysty w Polsce, nie zabrakło ich m.in. pod hotelem, w którym się zatrzymał. Więcej o fenomenie Bad Bunny'ego przeczytacie na sk.pl, a za nieco ponad tydzień do Polski wróci Pitbull. Jego koncert 23 lipca również na PGE Narodowym w Warszawie.

wczoraj, śledzą ruchy artysty w Polsce, nie zabrakło ich m.in. pod hotelem, w którym się zatrzymał. Więcej o fenomenie Bad Bunny'ego przeczytacie na sk.pl, a za nieco ponad tydzień do Polski wróci Pitbull. Jego koncert 23 lipca również na PGE Narodowym w Warszawie.

Jest minuta po godzinie 19. To co, ja was zapraszam do wspólnego nic nie robienia. Wakacje w końcu są, prawda? I wakacyjne hiciory. Wiktor Waligura odpoczywa razem z nami.

0: i Jonathan Pezet i Liwka w Radiu SK. Zanim noc nas obejmie, to jeszcze sporo czasu. Dopiero 12 po 19 na długie wakacyjne wieczory. Mamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I my się z tymi nowościami już od dłuższego czasu obejmujemy. Ten romans trwa długo i będzie trwał również bardzo długo. I teraz kolejna nowość, z którą przychodzi do nas Eben, producent z Finlandii, który zasłynął tym hitem, który doskonale znacie z Radia SK. Ten numer też się zaczął na antenie Radia SK, a teraz jesteście świadkami narodzin kolejnego hitu od Ebena. Jest też dobry bas, też fajnie kołysze. Numer dobry na wakacyjny wieczór. Eben, Paradise, już teraz w Radiu SK.

0: To właśnie wakacyjne hity na czasie idealne na wieczór. Ja sobie właśnie teraz wyobrażam, że ten numer ktoś z was na 100% słyszy z budki z lodami kręconymi nad Bałtykiem. Wiecie, chodzi o taką budkę, co taki wielki lód przy tej budce stoi. Zawsze podziwiałem te lody, jak byłem mały. A teraz słuchajcie, szybka zagadka dla was na refleks muzyczny. Mam dla was dźwięk, który trwa tylko 1,5 sekundy. Kto z was odgadnie, który to jest numer? Początek jakiego to jest kawałka? Uwaga, bo to będzie naprawdę krótkie. Co to za wakacyjny kawałek? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto z was odgadnie pierwszy, zgarnia eskowe gadżety. Czekam na głosówki. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
8: Well, well, welcome.
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę

0: kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Mega wakacyjna promocja w Kelman Kids Club w Nowej Soli. 20% rabatu na wszystkie wejścia. Godzina zabawy już od 12 zł. Planujesz urodziny? Teraz 30% taniej na pakiety urodzinowe. Urodziny już od 37 zł za osobę. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12 do 19, a w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Dołącz do szalonej wakacyjnej zabawy w Kelman Kids Club w Nowej Soli. Czekamy na Was.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowewa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
4: I po reklamie.

0: ale nam teraz temperatura skoczyła. Jak tu się egzotycznie i wakacyjnie zrobiło. Jason Derulo i DJ Godza, Chico Chico. To jest Radio SK i to są wakacyjne hity na czasie. Kasia, czy ty przypadkiem na plaży teraz nie jesteś? Przy tym numerze?
1: Nie, niestety nie, chociaż marzyłabym o tym w głębi duszy.
0: Ale tobie też się wakacyjnie tak zrobiło jak mi? Ty czy też poczułaś ten vibe wakacyjny?
1: Ja cały czas mam wrażenie, że jest sobota.
0: No bo to są po prostu wakacje z hitami na czasie. Kasia, powiem ci, że masz niezły refleks. Jako pierwsza w całej Polsce odgadłaś, co to za gitarka tam jest, czy może jakiś inny instrument. To poczekaj, posłuchajmy może jeszcze raz, okej?
1: Okay? Dawaj. Ha,
0: co to było? Mów wszystkim szybko, chociaż pewnie się już wszyscy domyślają.
1: Śpiewała nie będę, bo to nie ten głos.
0: Nie no, dawaj, ale proszę, proszę cię, zaśpiewaj. Proszę cię. Jeśli nie zaśpiewasz, okay, to ja nie dam nagród. Proszę bardzo.
1: Daję.
0: No dawaj.
1: Despacito.
0: No oczywiście, że tak, że to jest Despacito. Eskowa torba z gadżetami leci do ciebie i magazyn radia SK, SK Story. I jeszcze możesz pozdrowić kogo chcesz w tym momencie.
1: Mojego kochanego męża, który właśnie jest w trasie gdzieś na wschodzie. I moje dzieci, które ze mną jadą i na pewno chcą powiedzieć cześć wam.
0: No to my
1: cześć!
0: To my też przez radio wszystkim cześć mówimy. I gramy wam hity na czasie. Ha, tutaj nie ma Despacito. Kasia żartuje. Despacito będzie za moment, żebyś mogła spokojnie do samochodu wrócić, okej?
1: Okay? Dzięki
0: wielkie. Dzięki, hej.

0: I wakacyjna imprezka z Radiem SK na 5 minut przed godziną 20. Axwell i Bon, mamy dla was najlepsze wakacyjne hiciory na wieczór. A co przy takich imprezowych rytmach robi nasza słuchaczka Agnieszka?
1: Gotuje leczo dla całej rodzinki. Aha. Na jutro na obiad. Pa.
0: Sezon na leczo oficjalnie wystartował. Przy takich hiciorach to aż ten garnek na kuchence pewnie podskakuje. A wiadomo, najważniejsza zasada gotowania leczo wieczorem na jutrzejszy obiad jest taka, że też jest co zjeść na kolację. Smacznego wszystkim. Zostańcie ze mną, bo ja za chwilę ogłaszam biletową niespodziankę.

0: wielka promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, platy kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
13: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
14: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesoło Wewa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.

0: własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Kiłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
3: I po reklamie.
4: SK. SK. Summer.
5: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i tym razem zabieram was na Park Beats Festival 2026 Iłowa, 21-22 sierpnia. Przepiękny park dworski, no i fenomenalni artyści: Westbam, Vinny Vici, Skytek, Ojan Nielsen, Natalia. Będzie również duet Calvi i Remy czy Billy Gillis. To wszystko w piątek oraz w sobotę, a więc jest okazja, by polecieć w muzyczny kosmos. Natomiast w taki prawdziwy kosmos można polecieć w Kosmoparku w Zielonej Górze, to przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Tam jest na przykład opcja, by przeżyć dzień jako astronauta, mnóstwo interaktywnych wystaw i kosmos na wyciągnięcie ręki. Dobrej zabawy!
4: Eska. Eska. Eska. Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Muzyką się żyje.
6: Nie mogło być inaczej. Wszystkie marzenia numerem jeden, zarówno gorącej, jak i rap 20 w Radiu SK. To w hołdzie dla Majko, czyli Maj Godowskiej, którą słyszymy w tym kawałku. Dziewczynka od nas odeszła, ale stała się symbolem walki o własne marzenia, mimo przeciwności losu. I to spełnione marzenie, czyli piosenka nagrana z Łatwogangiem, trafiła na szczyt rap 20. Zagram ją też na pewno w tej godzinie, zostańcie z Radiem SK. A jeśli chodzi o rap 20, to na podium wczoraj także Malik Montana i Kizo i ich Champion 2 oraz Gibbs i PZ z kawałkiem Karnawał. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na swoje ulubione rapowe hity. No i polecam słuchać Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Zbliża się Łódź Summer Festival. Już za 10 dni do tego miasta zjadą gwiazdy z różnych gatunków i z różnych pokoleń. Wystąpią m.in. Zalia, Dawid Kwiatkowski, ale też Mata, PZ, bracia Kacperczyk, BDS 2115. Światowe gwiazdy też się pojawią. Będzie Sean Paul, Bastille, Timbaland i Rudimental. Przed nami 3 dni pełne koncertów. W dodatku nie trzeba mieć biletów, bo wydarzenie jest darmowe. Na miejscu będzie Radio SK i będziemy mieli dla was niespodzianki. A ja już teraz mam biletową niespodziankę.
4: Impreska. Impreska.
0: Impreska.
6: SK ma zaproszenie na koncert wielkiej gwiazdy. 30 lipca na letniej scenie progresji w Warszawie zagra Charlie Puth i już teraz mam dla was podwójne zaproszenie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Z kim i dlaczego chcecie pójść na Charlie'ego Pufa? Nagrywajcie się. A ja się nazywam Łukasz z Duńczyki, się polecam na wieczór.

Ale pięknie się zrobiło. Najlepsza kołysanka na wieczór. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A co byście powiedzieli na amerykańskiego Dawida Kwiatkowskiego? Coś takiego na przykład? No to oczywiście Czarni Pół, mamy dla was bilety. Możecie na żywo usłyszeć hit Attention albo ten. Z kim i dlaczego chcielibyście pójść na koncert Charlie'ego Puffa? Ta wielka gwiazda wystąpi już 30 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego? I już za chwilę podwójne zaproszenie będzie wasze.

0: nowość od Sombra na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest 20:33, czyli dokładnie 3 minuty temu w Chicago, za oceanem, gdzieś daleko, zaczęła się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, a teraz u nas na antenie odbyła się prezentacja. Agatę witam na antenie SK. Cześć, Agata.
1: Cześć, witam.
0: Agata, ty lubisz chyba imprezki, co? Pochwal się wszystkim, na jakim koncercie byłaś i z kim najbardziej lubisz imprezkować.
1: Już jak chodzi o imprezki, to już trochę te lata minęły, ale koncerty właśnie jak najbardziej. Ostatnio byłam na Sanach, rok temu na Edzie Sheeranie, z moją przyjaciółką z liceum Monią.
0: I chciałybyście dołożyć jeszcze coś do kolekcji, prawda? Przydałoby się.
1: Przydałoby się. Tak przed chwilą

0: Sam, że nie wiem, czy mąż się nie obrazi. Jego wybrałam, ale...
1: Nie, no ale no wiesz, no z kumpelą, no to powinien zrozumieć. A poza tym przyznam ci się szczerze, on może się nawet cieszyć, bo on pewnie wtedy kumpli do domu zaprosi.
0: Nie, będzie siedział z dziećmi.
1: Dobra, chwila spokoju też się mu na pewno przyda, a ty sobie razem z kumpelą poszalejesz. Agata, właśnie w tym momencie na antenie Eski zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Charlie'ego Puffa na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.
0: Ale czad, mega się cieszę. W ogóle jestem zaskoczona strasznie.
1: To słuchaj, rozłączaj się, dzwoń szybko do Moni, przekazuj jej piękne wieści i dobrej zabawy na koncercie. Trzymaj się.
0: Dziękuję bardzo, pa.
2: Radio SK. Reklama. Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawę lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowiewa 95, 6,69, diesel 6,77, diesel premium 6,77, LPG 3,19.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: I po reklamie.

hit zawsze na czasie. Silver na antenie Radia SK za 14 minut 21 i właśnie w tym momencie za oceanem w Chicago trwa oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. No i mamy pierwszą wypowiedź naszego piłkarza. Od pierwszego dnia koledzy fajnie mnie przywitali. No słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny nowy pracownik firmy na świecie, który nie musiał się przedstawiać. Wszyscy go już wcześniej znali.

Jeden z hymnów tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. I ten numer gra w tym momencie nieprzypadkowo, bo dosłownie przed chwilą piłkarze Hiszpanii i Francji wyszli na boisko i teraz śpiewają hymny, a za chwilę zaczną grać w wielkim półfinale tegorocznego mundialu. A wy? Dlaczego tego meczu nie oglądacie? Co robicie zamiast oglądać mecz? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielkie otwarcie stacji Moja. Wielkie oszczędności. Już jutro na stacji Moja Stary Kisielin od 13 do 19 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę za litr, a LPG o 50 groszy za litr z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł. Świętuj z nami na stacji Moja. Ulica Logistyczna 1, Zielona Góra. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Wesołowiowa 95, 6,69. Diesel 6,77. Diesel Premium 6,77. LPG 3,19.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
7: Słyszymy się po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i już w najbliższą sobotę będzie okazja posłuchać muzyki z polskich filmów i seriali. Wystąpią Jakub Kotowski, który zagra na skrzypcach, natomiast na fortepianie oraz na wokalu Natalia Braciszewska. To w piwnicy winiarskiej Srebrna Góra. Sobota, godzina 17. A w sobotę o godzinie 18 pierwszy inauguracyjny turniej Euro Championship, oczywiście na żużlu. Będzie okazja zobaczyć najlepszych zawodników: Patryk Dudek, Leon Madsen, Przemysław Pawlicki, Damian Ratajczyk, i tak mógłbym wymieniać w nieskończoność. Całość na torze przy W69, a więc Zielona Góra po raz pierwszy będzie gościć tak dużej rangi turniej.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
8: Imprezka. Imprezka.
9: Piłkarze już na boisko, za chwilę gwizdek sędziego. A wy co robicie zamiast oglądać mecz, Szymek?
10: A można powiedzieć, że skończyłem pracę, właśnie wracam do domku, a więc może zdążę na drugą połowę, pozdrawiam.
9: No i właśnie od tego macie Radio SK, ja wam będę mówił, co się dzieje w półfinale mundialu. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
11: Ja się

0: Shawn Mendes w Radiu SK. Dlaczego nie oglądacie półfinału Mundialu, Krzysiek?
1: Cześć SK, ja niestety nie oglądam meczu, bo dowożę jedzonko kibicom na aplikacji.
0: Dla wszystkich bohaterów dzisiejszego wieczoru, nowość, która was napędzi.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie z nami takie numery. My wam zasnąć na wieczornej zmianie nie pozwolimy i teraz zastrzyk energii. Propozycja od austriackiego producenta Tobiego Romeo, którego znacie z Radia Esca doskonale z tego hitu. Czyli ten pan potrafi robić dobry bas, jak słyszycie. I teraz też na pewno was nie zawiedzie. Ma bardzo energiczną nowość dla tych wszystkich, którzy już tam powoli gdzieś tam pod nosem zaczynają ziewać. 11 minut po 21. Toby Romeo, Fly High, już teraz w Radiu SK. No i patrzę na mecz. Francja-Hiszpania, cały czas 0-0. A ten numer już teraz powoli się rozpędza i zaraz uderzy bas.

0: Parisa w Radiu SK. Hiszpania w półfinale mundialu prowadzi z Francją 1-0. Jest 26 minuta, trwa przerwa na nawodnienie, a Karolina w tym czasie jedzie na spotkanie z koleżankami z technikum.
1: Bo dorosłe życie weryfikuje, że jednej pasuje poniedziałek, drugiej środa, trzeciej czwartek, a kolejnej w ogóle żaden dzień. Więc dzisiaj jest taki czas o godzinie 21 we wtorek, że każda z nas ma chwilę czasu i jedziemy się właśnie spotkać.
0: Ja uwielbiam zdanie, które zawsze pada na koniec takiego spotkania raz do roku. To jest największe kłamstwo ludzkości. No co, to musimy się częściej zgadywać, nie?

0: Lego.
1: Lego. Shakira nagrała ten numer na Mundial w Brazylii w 2014 roku. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie. A wydajecie znać, co robicie zamiast ten półfinał tegorocznego Mundialu oglądać. Przypominam, Hiszpania cały czas prowadzi 1-0, jest 39 minuta. A Tomek w tym czasie...
2: Nie oglądam tego meczu, ponieważ czekam na pizzę dla żony i dziecka.
1: No Tomek, nic straconego, przecież w tym półfinale Polska nie gra, także pizza to jest dużo ważniejsze zadanie. A poza tym to nie jest pizza dla żony i dziecka, przecież wszyscy wiemy, jak to dokładnie wygląda. Żona zje jeden kawałek i powie, że jest najedzona, dziecko zje góra dwa kawałki, reszta dla ciebie zostanie na drugą połowę.

Ona tak pięknie, czarująco śpiewa, że aż mi się głupio teraz odezwać. Odprowadza nas z łazienki do łóżka, po myciu. To jest Radio SK, to była Sienna Spyro, wschodząca gwiazda. A wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem trwa przerwa w półfinale mundialu. Hiszpania cały czas prowadzi 1-0. I powiem wam, że jak tak patrzyłem, no to Hiszpanie dużo lepiej wyglądają i było kilka takich sytuacji, że naprawdę niewiele brakowało, a byłoby 2-0. A w Radio SK za chwilę sprawdzimy, co tam ciekawego wakacyjnego słychać w waszym mieście. Przed nami SK Summer City.

0: Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: I po klamie.
2: Eska. Eska. Summer.
3: Słyszymy się po raz kolejny, Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram Was na Ściernisko 2026. To w Sieniawieżarskiej 8 sierpnia o tej godziny 18. Na scenie m.in. Para Nienormalni, Trzyma Medalu czy Jerzy Kryszak, będzie również kabaret Zdolni i Skromni, a więc kilka godzin dobrego śmiania, no i przede wszystkim pomocy, ponieważ letnie spotkania kabaretowe Ściernisko mają także format charytatywny. A 29 lipca o 19.00 7x1, czyli kabaretowa grupa improwizacyjna. No i tym razem gośćmi będzie grupa Huragan. Wystąpią m.in. Janusz Pietruszka, Przemek Sasza, Żejmo, Dariusz Kamys, Łukasz Pietrzy czy Wojtek Kamiński.
2: Eska.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: śpiewam sen.
1: Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl. I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop, ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic, eskam na okrągło. Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop, ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,